0: Drożeje paliwo, skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów tam, gdzie brakuje szpitali. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto, przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia, mówią pytani o to przez nas kierowcy.
1: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
2: Nie wiedział pan, że
1: nie wiedziałem.
3: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
2: Rzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
0: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zybert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA i Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
0: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc. Katarzyna Młynarczyk.
5: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
6: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
5: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
7: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
0: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz dziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
8: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
0: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, np. emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy tenisowego Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. I właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Offnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Bliśkową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Dziś zdecydowanie goręcej w centrum i na wschodzie Polski. Nadal upalnie powyżej 30 stopni do 36. I tutaj może padać. Możliwe są burze, nawet z gradem. Na zachodzie zdecydowanie chłodniej, od 20 do 25. Też niewykluczone opady, ale powinno być spokojniej.
9: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
5: Dni Chełma 2026.
4: Carla Fernandez.
5: Perfekt i Łukasz Drapała.
4: Golden Life.
5: Paktofonika Orkiestra.
4: Krystyna Giżowska.
5: Partita.
4: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
5: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
4: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
5: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Radio 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
1: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
0: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
2: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
0: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziok.
3: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
4: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
3: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
5: Dziękuję, pastor, żeby się nie denerwować.
6: Uderzy to po kieszeni?
5: 50 groszy do góry? Nie.
7: Takie rzeczy zawsze każdy uderzają po kieszeni, proszę pana.
3: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
0: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Rozpoczyna się modernizacja stacji ujęcia wody Trubaków w Chełmie. Dzięki pozyskanym środkom obiekt przejdzie kompleksową przebudowę, a prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Wykonawca zapewnia też, że modernizacja nie spowoduje utrudnień w dostawach wody dla mieszkańców. ZUS udostępnił informacje o stanie kont emerytalnych za 2025 rok. Każdy ubezpieczony może sprawdzić zgromadzone składki. Papierowe informacje są wysyłane już tylko wyłącznie na wniosek ubezpieczonego. Strażacy z OSP Krzywe wygrali powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Krasnym Stawie. Drugie miejsce zajęła Tarnogóra, a trzecie Olszanka. Z powodu upałów odwołano niedzielne występy młodzieżowych drużyn i skrócono program zawodów, ale powrócimy do nich. W wiadomościach lokalnych na pełne wydanie zapraszam o 7.30.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Upalnie, ale i burzowo dziś w centrum i na wschodzie Polski do 35 stopni, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej, bo około 20 stopni, ale już spokojniej, chociaż jeszcze może popadać. Natomiast jutro w całym kraju około 25 stopni, a więc upał już się skończy.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
12: Witam gorąco, kłaniam się niziutko i zapraszam na wspólne spotkanie w programie Bonton. Na dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7, tak po cichutku, dyskretnie, bo jeszcze niektórzy mogą spać. Są wakacje. Trzeba być wyrozumiałym. Nie ma co ich zrzucać z łóżka. Nie, nie, nie. Gdyby to był wrzesień, październik, okej, jasna sprawa. Ale tak, to nie ma takiej możliwości. Cichutko i spokojnie zaglądamy sobie do kartki z kalendarza, gdzie 182 dzień roku, pierwszy dzień lipca, nowy miesiąc i środa. No nie po kolei dość wszystko nam się zaczęło, no bo powinien to być poniedziałek i tak dalej, ale w sumie może i lepiej, że to jest środa. Dzisiaj jak zerkamy sobie do kartki, mamy informacje o imieninach. Halinka, Marian, Otton, Karolinka, Szymonek, Marcin i Julian obchodzą swoje imieniny, więc serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj także w nietypowych świętach Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, a także Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i na samym końcu Międzynarodowy Dzień Reggae.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźń i dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol ma. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dzisiaj 1 lipca, pierwszy dzień wakacji lipcowych, tak jest. Mamy piękny środowy dzień, natomiast to, co będzie działo się w lipcu, jeszcze tego nikt nie wie. No może gdzieś tam w tych długoterminowych prognozach pogody można sobie liznąć i gdzieś tam zobaczyć, jak to może wyglądać, ale mam nadzieję, że nadal będzie ciepło, nadal będzie gorąco, bo ci, którzy wyjechali sobie na wakacje nad morze, mogliby tam zmarznąć. Chociaż to już chyba tradycja, że ludzie jadą tam zmarznąć, a nie odpocząć i się zagrzać. Ci, którzy chcą się zagrzać, a raczej zgrzać, zostają w robocie. Jeszcze bez klimatyzacji. Bonton Radio na 100.

0: reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Pierwsze w lipcu wydanie najświeższych lokalnych wiadomości Radia Bonton. Minęła 7.30.
10: Jest 7.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Wczoraj na terenie stacji ujęcia wody Trubaków oficjalnie ogłoszono zakres prac modernizacyjnych, które przejdzie tak ważna miejska infrastruktura. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pozyskało na ten cel znaczne środki i dzięki temu uda się wprowadzić obiekty w nowoczesny i bezpieczny wymiar.
11: Modernizacja będzie polegała na wymianie technologicznej zarówno układów pompowych, układów filtracyjnych, montażu lampy UV, zabezpieczeniu energetycznym obiektu, ale najważniejszym elementem będzie budowa dwóch nowych zbiorników. Nowych, ponieważ to ujęcie nie posiada takich zbiorników na wodę pitną. Te zbiorniki będą miały pojemność blisko 1500 m3 pojemności i zabezpieczą mieszkańców miasta Chełm na różne wydarzenia związane z zaopatrzeniem wody. Poprawią bezpieczeństwo wodne nie tylko osób korzystających z ujęcia wody Trubaków, czyli około 30% mieszkańców miasta, ale całego systemu gospodarowania wodami.
10: Mówił Jakub Oleszczuk, prezes Miejskiej Spółki Komunalnej. Obecny dzisiaj w Chełmie przedstawiciel wykonawcy wspomnianych prac, prezes zarządu firmy Funam, Przemysław Tomeczko, zapowiedział, że cały proces nie będzie dotkliwy dla odbiorców wody.
12: My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wykonujemy pracę na tak zwanym ruchu, czyli bez ograniczenia dostaw wody do odbiorców. Ewentualne przepięcia, które są wcześniej sygnalizowane, ale to są kilkugodzinne. Natomiast w Państwa przypadku, no tak akuratnie zakres robót został określony, że można budować nową instalację technologiczną niezależnie od pracy instalacji tej, która jest, i potem w godzinie zero dokonać przepięcia tych instalacji i wówczas już nowe filtry podejmują pracę. Także to nie powinno być absolutnie odczuwalne dla mieszkańców.
10: Modernizacja ujęcia będzie realizowana przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Projekt powinien zostać sfinalizowany do końca 2027 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył tegoroczne udostępnianie informacji o stanie kont ubezpieczonych. Każda osoba, która posiada konto w systemie ZUS, może sprawdzić online, ile zgromadziła środków na przyszłą emeryturę.
13: Informacja o stanie konta zainteresuje przede wszystkim tych, którzy mają skończone przynajmniej 35 lat, bo właśnie dla tych osób ZUS przygotowuje prognozę emerytury w kilku wariantach. Jeden pokazuje, jaka emerytura wynika z dotychczas zgromadzonych składek. Inne patrzą w przyszłość i przewidują, ile emerytura może wynosić, jeżeli będziemy pracować dalej do wieku emerytalnego i odprowadzać składki w podobnej wysokości. To jest tylko prognoza, więc warto pamiętać, że każde zdarzenie w naszym zawodowym życiu może ją zmienić, ale to już pozwala nam podejmować racjonalniejsze decyzje co do naszej przyszłości emerytalnej.
10: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Informacje o koncie dostępne są w portalu eZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS. Zakład od kilku lat nie wysyła już papierowych listów, chyba że na wniosek samego ubezpieczonego.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
10: Strażacy z jednostki OSP Krzywe wygrali powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Krasnymstawie. W minioną niedzielę na stadionie miejskim rywalizowało 11 drużyn z całego powiatu. Zawody wystartowały już o godzinie 8 rano. Fala upałów wymusiła na organizatorach spore zmiany w programie imprezy. Temperatura błyskawicznie przekroczyła 30 stopni. Organizatorzy w trosce o zdrowie uczestników zrezygnowali z oficjalnego ceremoniału. Odwołali również pokazy 15 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzięki szybkiej reakcji dorosłe ekipy zakończyły rywalizację w niespełna godzinę. Drugie miejsce na podium wywalczyli strażacy z Tarnogóry. Trzecia lokata przypadła jednostce z Olszanki. Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Krasnego Stawu z krakowskiego Przedmieścia. Młodzi druhowie ostatecznie nie wystąpili na murawie. Władze miasta wręczyły im jednak pamiątkowe puchary za ogromne zaangażowanie w treningi.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcinku, drogi, możesz czuć się zaszczycony, bo dziś po raz pierwszy w tym miesiącu, nowym miesiącu, lipcu 2026, masz tę możliwość, żeby naszym słuchaczom pogadać trochę, poopowiadać trochę o informacjach drogowych. Zapraszam. Minęła 7:40.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Koniec z nerwowym szukaniem dokumentów i dzwonieniem do ubezpieczyciela, bo ważność polisy OC można już sprawdzić bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Żeby zweryfikować ubezpieczenie, wystarczy wpisać numer rejestracyjny WIN lub numer polisy i podać konkretną datę. Co ważne, system pozwala sprawdzić nie tylko nasze auto, ale też pojazdy znajomych, firmowe czy te, które dopiero planujemy kupić. Urzędnicy przypominają, czy te, które dopiero planujemy kupić. Urzędnicy przypominają, że z OC nie ma żartów. Za brak ważnej

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencji.

0: Niech cenach przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
15: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
16: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
17: Dzisiaj pierwszy dzień lipca, 10 minut przed godziną 8. No i tak zastanawiam się, co dzisiaj jeszcze jest pierwszego. Co dzisiaj robicie pierwszy raz w życiu? Albo może w tym miesiącu? Dajcie znać, wysyłając nam wiadomość na naszego radiowego messengera. Sprawdzimy, co tam u Was słychać, co ciekawego robicie, co porabiacie, co wyjątkowego dzisiaj musicie wziąć na klatę na przykład. Co dzisiaj jest Waszym zadaniem numer jeden? Dajcie znać, wyślijcie wiadomość na naszego messengera, albo tekstową, albo może być też głosóweczka. Czekamy. Radio Bonton. Sprawdźcie nas na Facebooku.
18: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
1: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
0: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
2: Tankuję nie patrzę, żeby się denerwować.
3: Uderzy to po kieszeni?
2: 50 groszy do góry?
3: Nie.
4: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
5: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
4: Tak, dokładnie.
0: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
7: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
6: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
8: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
6: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
0: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Koniec upałów to od jutra, bo jutro na termometrach w przeważającej części kraju około 25 stopni, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie, tam do około 35 stopni i możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Natomiast na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, blisko 20 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
14: Tu Radio Bonton, które Was budzi, ale i także umila Wam czas, jeśli już jesteście dawno rozbudzeni. Witam 6 minut po 8.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Serdecznie witam słuchaczy Radia Bon Ton. Po tej stronie Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza.
2: Janek Zieliński, Radio Bon Ton. I po raz 19 w Wojsławicach odbędą się właśnie wspomniane dni, o których sobie tym razem pogadamy. Ale jeszcze zanim to, wróćmy może do zeszłorocznej edycji, do 18 dni Jakuba Wędrowicza. Jak wrażenia, że tak powiem, wróćmy jeszcze może wrażeniami do tamtych, jak się ta 18 wejście w dorosłość, jak to się udało?
1: Powiem tak, 18 naprawdę była grubo. Mieliśmy premierę książki Andrzeja Pilipiuka, mieliśmy tort, mieliśmy naprawdę wspaniałe koncerty.
2: Komiksy też były.
1: Były też tak samo i komiksy też tak samo. Tak. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo ludzi z całej Polski, zagranicy. Doceniło nas grono jury, bo dostaliśmy 3. miejsce jako najlepszy produkt turystyczny w województwie lubelskim.
2: Po raz kolejny zresztą.
1: Po raz kolejny, czyli drugi raz zdobyliśmy, a mieliśmy bardzo dużą konkurencję i my tutaj z tego regionu 3. miejsce. Także to już dla nas naprawdę duży zaszczyt, że możemy tak podnosić poprzeczkę bardzo wysoko. W tym roku też podnosimy, nie spoczywamy na laurach, zdobywamy, zresztą żeby przyciągnąć ludzi, wyjeżdżamy na inne imprezy międzynarodowe i promujemy tutaj nasze powiat chełmski, Chełmszczyznę, gminę Wojsławice, żeby ludzie do nas przyjeżdżali.
2: No teraz wróciłeś z Pyrkonu przed chwilą dosłownie.
1: Tak, bardzo dużo ludzi, w końcu było ich ponad 60 tysięcy, wszyscy nas tak rozmawiali, czy Wojsławice w ogóle istnieją. Powiedziałem tak, bo ja jestem z Wojsławic, no to mówią, a co to są w ogóle Dni Jakuba? Jeżeli mówiłem, że to jest konwent miłośników fantastyki, no to ludzie byli niemożliwe. Mówi, no tak, już mamy już prawie już ponad 20 lat. Gdyby nie pandemia, byśmy mieli 21. I ludzie bardzo mówią, no to ja zeskanuję kod QR i przyjeżdżam do Wojsławic. W końcu nie jest tak daleka od Poznania, bo mówili, że bardzo daleko. Ja mówię, ludzie przyjeżdżają z zagranicy, bo i z Holandii, z Francji, z UK, także wszyscy są, nawet Czesi przyjeżdżają. Fanklub po czesku mówią, nie ma żadnego problemu.
2: Tak, mieli w zeszłym roku chyba lekcje zresztą.
1: Po czesku. Tak, oczywiście. Także stworzyliśmy takie już międzynarodowe. Zobaczymy, czy w tym roku Ewa przyjedzie, ale oni co roku są Czesi. Myślę, że też tak samo goście będziemy mieli i z Ukrainy, i z Gany.
2: Przejdźmy sobie już może do tego, co się będzie działo w tym roku, bo tak za rok 20-lecie, ale w tym roku Jakub zresztą widoczny na twojej koszulce tutaj, którą masz u nas w studiu, wbija kołek między te dwa X-y i mamy 19.
1: Dokładnie. No cóż, będzie się dużo się działo. Zapowiadają nam się wspaniali goście, pisarze, aktorzy dubbingowi, bo też przyjedzie do nas Grzesio Pawlak, znany z głosu Skipera, audiobooka o przygodach Jakuba Wędrowicza. Będzie 3 dni. Będziemy mieli premierę najnowszego komiksu o Jakubie Wędrowiczu, autorstwa Andrzeja Łaskiego i Andrzeja Pilipiuka. Także u nas jest ta premiera. Będziemy mieli też premierę następną książki Norberta Kościeszy. Będziemy mieli na przykład bitwę przy stawie. Zmieniliśmy lokalizację.
2: Okej, czyli nie przy kościele, tak jak zazwyczaj.
1: Już nie, okay. Bo zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę jeszcze szerszy zakres, bo będziemy mieli kusze bezpieczne. Będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia. To też dla nas jest bezpieczeństwo. Będzie to obstawiane przez być może, że właśnie przez strażaków, dzięki uprzejmości wójta naszego, bo honorowym patronatem objął właśnie wójt Wojsławic właśnie, pan Szajner.
2: Także są nowości, jest rozwój, są nowości.
1: Tak, bo na przykład też tak samo i powiat jest współorganizatorem, bardzo nam też pomaga powiat, gdzie mamy też tutaj w koło budynku GCK dużą pomoc, czyli dla wystawców. Wystawcy będziemy mieli z całej Polski. Będziemy mieli na przykład kowala, garcarza, snycerka, czyli będziemy mieli wyroby skórzane, będziemy mieli wystawców z Kenii, będziemy mieli gry, zabawy różnego rodzaju, turnieje.
2: I prelekcje.
1: I prelekcje znanych pisarzy, którzy czekamy, tak jak na Perkoni, godzinami. U nas będzie można porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, nad czym teraz pracują. Będziemy mieli karczmę, tak jak w ubiegłym roku, stylizowano na XIX wiek. Całość to też, ja też tego sam nie ogardam, bo dzięki właśnie moim współpracownikom, czyli Paweł Pabiś, Ula Grzelak z fanpage'u, Andrzej Pilipiuk aka Wielki Grafoman, rzucamy program, już niebawem szczegóły wam opowiemy, szczegółowo w jaki dzień, co będzie się działo, bo i będą też koncerty. Koncert będzie w tym roku u nas grała Drewutnia. Wszystkie atrakcje, czyli bitwy nad stawem, są ogólnie dostępne. Wystawcy wkoło Gminnego Centrum Kultury też są ogólnodostępne. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie się działo. Myślę, że będzie więcej atrakcji niż w ubiegłym roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości, główny koordynator i organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Do zobaczenia.
2: A ja nazywam się Janek Zieliński. To był oczywiście gość Radia Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
10: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
11: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama. Bonton Radio na

0: Słuchacie Radia Bon Ton, mamy już 20 minut po godzinie 8, pewnie już tam pakujecie się i za chwilę pojedziecie sobie nad wodę, na plażę, tak? No ale są też tacy, którzy idą do roboty. Są też tacy, którzy mają jakieś tam inne sprawy w mieście do załatwienia i idą sobie na przykład faceci, no bo z kobietami raczej nie miałem do czynienia, żeby w ten sposób chodziły po mieście. Idzie sobie taki facet bez koszulki po mieście. No i sprawdzamy za pomocą tej naszej sztucznej inteligencji, która ludzkości miała tak pięknie pomagać, czy to w ogóle jest legalne. No i AI odpowiada, że w Polsce chodzenie po mieście bez koszulki samo w sobie nie jest nielegalne. Ale uwaga, są wyjątki i sytuacje, w których mogą pojawić się problemy. Obiekty prywatne, sklepy, galerie handlowe, restauracje czy urzędy mogą wymagać odpowiedniego stroju, no i odmówić wejścia osobie bez koszulki, czyli wyproszą was. Miejsca kultu religijnego. No wiadomo, tam raczej bez koszulki nikt nie chodzi. No i jeszcze jedno miejsce, zachowanie wywołujące zgorszenie i zakłócające porządek. Jeśli brak koszulki byłby elementem nieobyczajowego zachowania lub towarzyszyłyby mu inne jakieś niewłaściwe działania, mogłoby znaleźć zastosowanie to w przepisach dotyczące wykroczeń. Widzicie? Czyli okazuje się, że jak będziecie zamawiać w budce kebaba, no to bez najmniejszego problemu pewnie was obsłużą, ale jak będziecie chcieli wejść do restauracji, to mogą poprosić, żebyście założyli koszulkę. Bądź ewentualnie owiną was jakimś obrusem.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama.
2: Słuchacie Radia Bonton, minęła już 8.30, no i wchodzi ten gość, który zawsze ma przy sobie sporą garść informacji sportowych. Marcin Petruk.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
4: Zapraszam na wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wielokrotna medalistka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel ponownie będzie reprezentowała biało-czerwone barwy. Polski Związek Pływacki powołał ją na zmagania krajów Europy Środkowej, których gospodarzem będzie słoweńska Lubliana. O szczegółach prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
5: Na 100 metrów stylem grzbietowym i na 200 metrów stylem grzbietowym bardzo cieszymy się z tej informacji. Zawody przewidziano 19 lipca, więc będzie to w tydzień po Mistrzostwach Polski, na które się przygotowujemy i to jest główna impreza, do której przygotowuję swoją zawodniczkę. No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach.
4: Kilka dni przed międzynarodową rywalizacją Zuzanna Zdybel weźmie udział w Mistrzostwach Polski Juniorów, a te odbędą się w Łodzi. Na sportowo wakacje rozpoczęli lokalni miłośnicy siatkówki plażowej, którzy brali udział w 8. ogólnopolskim turnieju 7 Cup współorganizowanym przez UKS Tempo Chełm. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 31 duetów. O lokatach na podium mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
6: W kategorii mężczyzn zwyciężył Michał Pichwat i Leszek Choleta. Drugie miejsce Marzec Rafał i Marek Kozyra, a trzecie miejsce Adam Skica, Michał Szymura. Natomiast wśród dziewczyn pierwsze miejsce Lena Kusz, Alicja Zybała, drugie miejsce Ola Dryn, Agnieszka Komicz i trzecie miejsce Julita Tracz, Kinga Tulikowska.
4: Turniej 7 Cup sędziowali Marcin Kazanecki i Zbigniew Krzywicki. Wysokie temperatury nie były przeszkodą dla lekkoatletów MKL-u Chełm, którzy znów popisali się formą. Tym razem części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe podczas kolejnego meetingu klasyfikacyjnego Losla rozegranego w Białej Podlaskiej. O szczegółach trener Łukasz Serej.
7: Warto wyróżnić wyrównanie życiówki w skoku z wyż przez Dominikę Gauss i dołożyła jeszcze 46.13, bardzo wartościowe na 300 metrów. Martyna Wojewódzka startowała na 300 i na 100 metrów, osiągając 46.70 i 13. 68. Iga Januszanis na 300 i na krótkich płotkach 47,65, 15,25. Warto wspomnieć także o Dawidzie, który zrobił życiówkę na 300 metrów 44,72 i dołożył 13,91 na 100.
4: Więcej o udanym starcie lekkoatletów chełmskiego MKL-u usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czasem jak widzę, jakim autem jeździ ten chłopak, to mam wrażenie, że wygrał w Totka. No ale no, nie ma co mu zazdrościć. Trzeba mu gratulować, że jest tak ambitny i obrotny. Marcin Petruch już za chwilę do naszego studia wkroczy, tylko muszę trochę go zagadać, bo to znaczy antenę muszę zagadać, bo idzie, kroczy, ale jakoś tak zagaduje się tu z koleżanką za drzwiami. Idzie. Dobrze, w takim razie Marcin Petruch już w naszym studiu z najświeższymi informacjami dla kierowców. Marcinku, oddajemy Ci głos.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W poniedziałek policja w całej Europie rozpocznie prowadzenie kolejnej akcji skupionej na poprawie bezpieczeństwa. Tym razem na celownik wzięci zostaną użytkownicy jednośladów, a samo przedsięwzięcie nosi kryptonim Operation Two Wheelers. Mundurowi będą sprawdzali, czy osoby na takich pojazdach posiadają uprawnienia, a same dwa koła są sprawne technicznie. Akcja potrwa do 12 lipca włącznie. Kolejne przedsięwzięcie na skalę europejską, czyli Operation Speed, zaplanowane jest natomiast od 3 do 9 sierpnia.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W ramach przerwy na kawkę, w ramach przerwy w pracy proponuję, abyście odwiedzali nasz portal supertydzień.pl i radiobonton.pl. Ale i w międzyczasie, gdybyście tam czasami zerknęli, żebyście czasami zerknęli na naszego fanpage'a na Facebooku, to byłoby super. Tam zamieszczamy często ciekawe jakieś tematy, konkursy mogą się jakieś tam pojawić. No generalnie wiecie jak to na Facebooku. Tam zawsze pojawiają się jakieś konkrety. Zobaczmy. W takim razie wpisujemy Radio Bonton. Proszę bardzo, stacja radiowa nam wyskakuje, Lubelska, o, wszystko się zgadza, tak dokładnie jesteśmy na tej ulicy. No i co tutaj mamy? Mamy na przykład link, gdzie możemy sobie w niego kliknąć i za pomocą tego linku przechodzimy sobie na radiobonton.pl. No a tam możemy słuchać radia online. No właśnie, czyli tam, gdzie zasięg zaczął przerywać, możecie zacząć słuchać online. Polecam. Za 9 minut, 9.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
7: Dni Chełma 2026.
6: Carla Fernandez.
7: Perfekt i Łukasz Drapała.
6: Golden Life.
7: Paktofonika Orkiestra.
6: Krystyna Giżowska.
7: Partita.
6: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
7: Strefa rekreacyjna dla dzieci. Stoiska gastronomiczne. Rękodzieło.
6: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
7: Bądźmy tam razem. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Stoczka.

0: burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum. Tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmi w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać, do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkowicach. Niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć. Temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony w rządzie. Liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
1: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
2: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
0: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
3: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początku Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pole Lednickie.
0: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Kobieta, która ugodziła nożem swojego męża w jednej z miejscowości na terenie powiatu chełmskiego, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec 49-latki 3-miesięczny areszt. Ponad 1 700 000 złotych trafi do powiatu chełmskiego i Chełma na inwestycje związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Powiat wybuduje magazyn obrony cywilnej w Sielcu, a Chełm stworzy miejską bazę magazynową. Nowa infrastruktura ma zwiększyć gotowość do reagowania podczas sytuacji kryzysowych. Powiat chełmski przygotowuje przebudowę ponad 2-kilometrowego odcinka drogi Wojsławice-Popławę. Inwestycja obejmie poszerzenie jezdni, modernizację zjazdów oraz poprawę bezpieczeństwa. Szacowany koszt prac to około 2,5 miliona złotych. Na szczegóły lokalnych wiadomości zapraszam o 9.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Jutro już spokojnie i bez uciążliwych upałów, do około 25 stopni w całym kraju, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie do 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. Na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, do maksymalnie 20 stopni, może też popadać, ale będzie raczej spokojnie.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie. Producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
9: Skoro już po dziewiątej, ile minut? 6 już, tak? 5? Nie, 6 minut już po dziewiątej. Witam serdecznie, tu Fox. Zapraszam na kolejne chwile. No i też zapraszam na emisję najnowszego odcinka programu Witamina FM. Jan Zieliński już tutaj stroi się, przygotowuje za momencik emisja.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Kontynuujemy sobie nasz wakacyjny cykl, a tym razem porozmawiamy sobie o tym, co jemy. Janek Zieliński, zapraszam. Jeżeli myślimy o okresach, podczas których można złapać dodatkowego brzucha, to raczej na myśli mamy jakieś święta typu Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Siadamy kilka razy nawet do rodzinnego stołu wypełnionego smakołykami, no i grzechem byłoby tego wszystkiego nie spróbować, a potem jeszcze to zostaje w lodówce i wyjadamy przez najbliższe dni, jeżeli zrobimy wszystkiego pod korek oczywiście. To takie krótkie, acz intensywne okresy, ale też no, nie ma co się oszukiwać. W lato też mamy szansę przytyć, a to wydaje się taki okres troszeczkę mniej pozorny. Tutaj lody, tam jakieś inne słodycze. O jakości, alternatywach i wartościach przekąsek mówi goszcząca dziś u nas dietetyczka Oliwia Poniatowska.
3: Latem mamy bardzo dużo okazji do korzystania z różnych kulinarnych przyjemności. Gofry, lody, waza cukrowa i oczywiście grill. Ale jak to wszystko wygląda z perspektywy wartości odżywczych? Zacznijmy od gofrów. Te klasyczne, kupowane w kurortowych budkach, mogą być bardzo kaloryczne i zawierać spore ilości cukru. Z dodatkami takimi jak bita śmietana, polewy i posypki, ich wartość energetyczna może nawet przekraczać 500-600 kalorii. To szybki zastrzyk energii, ale mało wartości odżywczych. Lepszym wyborem będzie domowy gofr z mąki pełnoziarnistej, z sezonowymi owocami i na przykład jogurtem naturalnym. Waza cukrowa to z kolei tak naprawdę czysty cukier, bez witamin, białka czy błonnika. Jej jedna porcja może zawierać nawet 20-30 gramów cukru. Lody wbrew pozorom mogą być w porządku. Te na bazie jogurtu lub owocowe sorbety dostarczają mniej tłuszczu i często więcej witamin, zwłaszcza jeśli robimy je sami. Warto czytać etykiety i unikać tych z długą listą składników i tłuszczami utwardzonymi. Lody mleczne mogą dostarczyć nam niewielkie ilości wapnia i białka, ale w gratisie często dostaniemy również spore ilości cukru oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. No i grill. Tu mamy największe pole manewru. Sam sposób przygotowania potraw jest całkiem zdrowy. Nie używamy dodatkowego tłuszczu, a jedzenie nabiera smaku. Problem pojawia się, gdy grillujemy tłuste mięsa, które ociekają na rozżarzony węgiel. Wydzielają się wtedy szkodliwe związki, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze. Ale jak grillować zdrowo? Po pierwsze, używajmy tacek. Dzięki nim tłuszcz nie kapie bezpośrednio na węgiel, dzięki czemu ograniczamy ilość niekorzystnych substancji. Wybierajmy też chudsze mięsa, na przykład kurczaka, indyka, ryby. Można też grillować tofu czy warzywa, a nawet owoce, takie jak na przykład ananas. Marynujmy mięso, zwłaszcza w ziołach, cytrynie czy oliwie. To nie tylko smak, ale też działanie przeciwutleniające. Zioła chronią przed tworzeniem się tych szkodliwych związków podczas obróbki termicznej. Zwracajmy też uwagę na jakość węgla. Wybierajmy certyfikowany, bez dodatków chemicznych, a jeśli lubimy grillować często, rozważmy zakup grilla elektrycznego lub gazowego, gdzie będziemy mogli kontrolować temperaturę i ograniczymy dym. Podsumowując, wakacyjne kulinarne przyjemności potrafią wypaść dość słabo pod względem odżywczym, ale nie muszą być zakazane. Kluczem jest świadomy wybór, umiar w kwestii porcji i zadbanie o ogół naszego żywienia. Nawet najbardziej, w cudzysłowie, wypasiony gofr nie będzie stanowił problemu, jeśli na co dzień będziemy odżywiać się zdrowo i dbać o codzienną dawkę ruchu.
2: I cóż ja na koniec Wam mogę powiedzieć? Jedzcie smacznie i zdrowo. No i trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
9: Mamy już 9.20, już jesteśmy po emisji najnowszego odcinka Witamina FM, a ja polecam odwiedzać naszego fanpage'a na Facebooku, bo tam pojawiają się te odcinki z udostępnionym linkiem, gdzie możecie ponownie sobie tego odsłuchać, bądź przekazać link dalej. Na przykład ostatnio było o chorobach na wakacjach, no bo podczas podróży za granicą warto być gotowym na właśnie nieprzewidziane sytuacje, no i mieć jakieś tam plan awaryjny. I proszę bardzo, Jan Zieliński Wam tutaj podpowiada, w jaki sposób można takie sytuacje przetrwać, jak sobie z nimi radzić. A jak ktoś z Waszych bliskich wyjeżdża na wakacje, to rzućcie mu link. Nie ma co się nad nim znęcać. No chyba, że pożyczył dychę w tamtym tygodniu i do dzisiaj nie oddał.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
7: Radio Bonton oczywiście poleca nie tylko informacje w takiej formie do czytania na naszym portalu supertydzień.pl, ale także polecamy, abyście słuchali nas na bieżąco właśnie w naszych wydaniach wiadomości lokalnych. Czas na kolejną emisję. Minęła już 9:30.
8: Lokalne wiadomości Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Kobieta, która zadała cios nożem swojemu mężowi, usłyszała zarzuty, trafiła do aresztu na 3 miesiące. Powracamy do zdarzenia, do którego doszło w jednej z miejscowości gminy Leśniowice w sobotę wczesnym wieczorem.
9: Z ustaleń policjantów wynikało, że w momencie zdarzenia 49-letnia kobieta spożywała wraz z mężem alkohol. Gdy w pewnej chwili doszło między nimi do awantury, nożem zraniła go w klatkę piersiową. Następnie powiadomiła o tym sąsiadów. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci zatrzymali kobietę, która była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała 3,8 promila alkoholu w organizmie.
8: Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 49-latce za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Nowoczesne magazyny obrony cywilnej, specjalistyczne zaplecze logistyczne i sprzęt, który ma pomóc w sprawnym reagowaniu podczas sytuacji kryzysowych. To cele kolejnego etapu wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W miniony poniedziałek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy o wartości ponad 90 milionów złotych. Wśród blisko 90 beneficjentów znalazły się samorządy z powiatu chełmskiego, które pozyskały miliony złotych na inwestycje mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z największych beneficjentów programu zostało Starostwo Powiatowe w Chełmie. Samorząd otrzymał ponad 792 tysiące złotych, które zostaną przeznaczone na budowę magazynu obrony cywilnej o powierzchni około 450 metrów kwadratowych. Obiekt powstanie na terenie powiatowej bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu i będzie służył do przechowywania sprzętu oraz materiałów niezbędnych podczas działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego. Część środków zostanie przeznaczona również na zakup zakupy wyposażenia zwiększającego możliwości logistyczne powiatu. Znaczące wsparcie otrzymało także miasto Chełm. Samorząd pozyskał 950 tysięcy, które zostaną przeznaczone na budowę miejskiej bazy magazynowej. Powstający obiekt ma umożliwić bezpieczne przechowywanie sprzętu, środków ochrony oraz wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych. Nowa infrastruktura ma zwiększyć gotowość miasta do szybkiego reagowania w przypadku klęsk żywiołowych, awarii technicznych czy innych nadzwyczajnych zdarzeń. Kto jeszcze sięgnął po środki na obronność z tej puli? Więcej na ten temat można znaleźć na portalu supertydzień.pl.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Mieszkańcy gminy Wojsławice oraz kierowcy, którzy korzystają z drogi powiatowej na trasie Wojsławice-Grabowiec, mogą w najbliższych latach doczekać się jednej z ważniejszych inwestycji drogowych w tej części powiatu chełmskiego. Starostwo powiatowe prowadzi obecnie intensywne działania związane z przygotowaniem przebudowy ponad dwukilometrowego odcinka trasy prowadzącej od Wojsławic do granicy powiatu w kierunku Popław. Jednym z najważniejszych elementów tej inwestycji będzie przebudowa istniejącej konstrukcji drogi. Jak informuje starostwo, obecna nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie odpowiednio poszerzona do szerokości 6 metrów. Pozwoli to na bezpieczniejsze mijanie się pojazdów oraz poprawi płynność ruchu. Projekt obejmuje też kompleksową modernizację zjazdów znajdujących się przy drodze. Według obecnych szacunków koszt realizacji zadania wyniesie około 2,5 miliona złotych, ale ostateczna wartość będzie jednak znana dopiero po zakończeniu prac projektowych i przygotowaniu szczegółowego kosztorysu. Powiat jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji. Za opracowanie projektu odpowiada firma z Warszawy, która została wyłoniona do wykonania tego właśnie projektu. Wartość tego dokumentacyjnego zadania wynosi ponad 73 tysiące. W letnim programie Chełmskiej Biblioteki Publicznej znalazły się spotkania dla młodych miłośników literatury.
0: Zapraszamy podczas wakacyjnego wypoczynku do Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkania dyskusyjnego klubu książki dla dzieci i młodzieży. Najbliższe już w ten piątek, 3 lipca o godzinie 12, przeniesiemy się do Parku Czytelnika, gdzie na świeżym powietrzu będziemy rozmawiać o ulubionych lekturach. Kolejne lipcowe już 13 lipca, też o godzinie 12 i również zapraszamy przy pięknej pogodzie do Parku Czytelnika.
8: Mówi Agata Szewczuk, kustosz w Chełmskiej Bibliotece. W razie niepogody spotkania zostaną przeniesione pod dach instytucji.
4: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: naturalnych w regionie w czasie wakacji nie brakuje. Jedne są większe bądź mniejsze, ale jednak jest tego sporo. No i każdy może wybrać coś dla siebie. Czy to będzie event motoryzacyjny, gdzie pojedzie się motocyklem, czy to będzie event, gdzie... Dobra, przecież nie ja mam robić ten program, tylko nasza koleżanka. Proszę bardzo, Monika Łupkowska, oddajemy głos.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wakacje już się rozpoczęły, a co Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała na ten letni czas, opowie Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji.
4: Tegoroczne wakacje w bibliotece jak zwykle są bardzo pracowite i pełne atrakcji. Przygotowaliśmy specjalny program dla różnych grup społecznych, między innymi dla seniorów. I chcemy co tydzień w środę zaprosić Państwa po pierwsze na kino letnie dla seniorów, a po drugie na takie ciekawe spotkania, które zatytułowaliśmy z książką przy gramofonie. Dajcie się zaskoczyć. Z magazynów naszej biblioteki wyszukaliśmy bardzo atrakcyjne płyty, myślę, że znanych dla Państwa autorów. Chcemy Was zaprosić do spędzania właśnie takiego kreatywnego i ciekawego czasu w bibliotece, przy kawie, może przy herbacie i właśnie z tymi książkami i z muzyką płynącą z gramofonu.
3: Będzie też można zwiedzić Państwa instytucje.
4: Już od pewnego czasu wielką popularnością cieszą się nasze proponowane przez nas wycieczki pod tytułem Skarby Biblioteki. I w tym roku też zechcemy Państwa zaprosić. Otwieramy dla Was magazyny, pokazujemy najcenniejsze zbiory, pokazujemy zbiory, które niejednokrotnie mogą Państwa zaskoczyć. Także zapraszamy w każdą środę po kinie letnim dla seniorów.
3: W ramach Dni Chełma odbędzie się też wydarzenie pod dachem biblioteki.
4: Bardzo ciekawym wydarzeniem, myślę, w naszej bibliotece będzie organizowana w piątek 10 lipca o godzinie 10 konferencja naukowa, która jest przygotowana przez mieszczące się w bibliotece Centrum Kompetencji Europejskich UMCS-u wspólnie z Unii Europejskich UMCS-u, wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Zaprosiliśmy naukowców,

0: Jadwigi Żukowskiej. Odbędzie się to o godzinie 17 w Galerii Nowej przy ulicy Partyzantów, a 10 lipca już po raz kolejny o godzinie 17 swoje prace w naszym holu na pierwszym piętrze przedstawi pan Adam Puławski. Wernisaż zatytułowany Hełm 2.0. Zapraszamy serdecznie. 17 lipca w piątek wernisaż prac Jolanty Wdowikowskiej z domu Matela pod tytułem Spoza granic, również w Galerii Nowej.
1: A co z dziećmi? Czy dla nich również jakiś program został przygotowany?
0: Wakacje w bibliotece to czas szczególnej aktywności dla naszych najmłodszych czytelników. Przygotowaliśmy bardzo bogaty program edukacyjny, integracyjny, rozrywkowy. Będą projekcje filmu, będą warsztaty, będą rozgrywki planszomanii w naszej bibliotece. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszych plakatach, na naszej stronie internetowej i na Facebooku. I zapraszamy serdecznie do odwiedzania biblioteki, do udziału w tych proponowanych przez nas formach aktywności.
1: I na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
2: Czy muzyka naszych przodków może być atrakcyjna dla młodego pokolenia? Ona udowadnia, że tradycja nie zna barier wiekowych. Nasze studio odwiedzi Emilia Gryniuk, niezwykle utalentowana śpiewaczka ludowa z Sielca. Swoją przygodę z muzyką zaczynała jako nastolatka w zespole Sielanki. Dziś to utytułowana solistka i zdobywczyni prestiżowych nagród na Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu Dolnym, czyli prawdziwej olimpiadzie dla muzyków ludowych. Skąd czerpie repertuar? Jak surowe jury ocenia autentyczność śpiewu i dlaczego zamiast nowoczesnego popu wybrała archaiczny biały śpiew? Przekonajcie się sami i posłuchajcie niezwykłego występu na żywo w naszym studiu. Zapraszam na wywiad z cyklu Bliżej Kultury. Emisja już dzisiaj o godzinie 18.20. Bądźcie z nami, bo naprawdę warto. Wanda Jaroszczuk.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
9: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 506 40 53.
10: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bontone, 9 minut przed godziną, nie, 10 minut przed godziną 10. Padło dzisiaj pytanie, dziś 1 lipca, początek miesiąca, co robicie dziś po raz pierwszy? No i proszę bardzo, Kasia tutaj nam napisała, że po raz pierwszy, uwaga, tu powinna teraz pojawić się dramatyczna muzyka, po raz pierwszy idzie do swojego pracodawcy wręczyć mu... Nie mam dać ich za przekroczenie prędkości. Wręczyć mu wypowiedzenie. Po raz pierwszy w życiu. Ciekaw jestem, ile masz lat, ale jeszcze możesz dosłać nam tutaj informację. Ciekaw jestem, w jakim wieku są na tyle odważni ludzie, żeby wręczyć wypowiedzenie. Proszę bardzo. Może dostała robotę u Skolima. Chłopak tak rozwija swoje biznesy, że może potrzebować ludzi. Pracodawcy, strzeżcie się i pilnujcie swoich pracowników, żeby wam ich nie podwinął.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Lipa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
1: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
0: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zalarmowały czujniki.
2: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
0: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
3: Ponton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. 2 gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie i nasza mentalność są idealne.
5: Mentality is perfect.
4: Mecz USA-Bośnia o drugiej. A już południem Hubert Hurkacz zagra o trzecią rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Wczoraj do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Kariną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w debla.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe większe zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Do 37 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, w centrum do 30, ale nad samym morzem do około 18.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Bontonowe przywitanie, czyli piąteczka. Witam bardzo serdecznie. Tu Fox w programie Bontony na dzień. Dobry, więcej czapeczkę z głowy teraz ściągam. Chylę czoła wszystkim tym, którzy są od rana i już na nogach. Cześć, cześć, cześć. I już ile? 7 minut po 10? Ula la, czas się wziąć za robotę.

0: Reklama.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

W niektórych gminach już w naszym kraju pojawiły się prośby do mieszkańców, a w zasadzie to zakazy. Nie wolno podlewać ogródka wodą z sieci i tak dalej. No szkoda, bo przecież my za tę wodę płacimy, tak? No ale no musimy tutaj mądrze podejść do tematu. Jednak tej wody może zabraknąć do picia czy też do kąpieli, więc może lepiej wykorzystywać ją tylko w słusznych celach i tylko wtedy, kiedy trzeba. Więc dzisiaj, jak będziecie brać wieczorem kąpiel, to pamiętajcie, żeby zrobić to szybciutko. Migusiem! Bon ton.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kontynentalny sukces jednej z tancerek Freak Dance Academy. Martyna Miszczak zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy Disco Dance and Disco Freestyle, który rozegrał się w czeskim Chomutowie. Więcej trenerka Izabela Ćwirt-Żazga.
6: Została mistrzynią Europy w stylu Disco Dance Freestyle w kategorii Junior 1. Ogromne brawa należą się także Zuzannie Perestaj, która dwukrotnie znalazła się w ścisłej europejskiej czołówce i zajęła piąte miejsce w kategorii Disco Dance Freestyle Adults 1 oraz dziewiąte miejsce w kategorii Disco Dance Youth, pokonując ponad 80 tancerzy z całej Europy.
5: Obecnie zawodniczki Freak Dance Academy rozpoczęły wakacyjną przerwę, a pod koniec sierpnia będą doskonaliły formę podczas warsztatów tanecznych. Trzecioligowcy Chełmianki rozpoczęli przygotowania do następnego sezonu. Zespół ma już zaplanowane sparingi z Afią Świdnik, Górnikiem Łęczna i Hetmanem Zamość, a w składzie dochodzi do zmian kadrowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
7: W tej chwili testy kilku młodzieżowców będziemy też testować pewnie w tym tygodniu i następnym. Trzon zespołu został, więc na pewno ta praca będzie nie taka jak rok temu, gdzie w zasadzie wszystko trzeba było organizować od początku, więc teraz będzie to taka kontynuacja, więc mam nadzieję, że wszystko będzie przez to łatwiejsze.
5: Nowy sezon w trzeciej lidze Chełmianka rozpoczyna pod koniec lipca. Piłkarski LKS Spartan Lublin, w którego składzie znajduje się również chełmianin Kacper Eitler, sięgnął po najwyższe trofeum podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących, a te rozegrały się w Szczecinie. W pierwszym spotkaniu zespół prowadzony przez Łukasza Wróbla 7-3 pokonał gospodarującą Koronę, w finale natomiast 4-1 wygrał z drużyną LKS G Łódź. Mówi Kacper Eitler.
8: To było nasze 10. Mistrzostwo Polski na przestrzeni lat. 2 razy zdobywaliśmy wicemistrzostwo, także to było takie, można powiedzieć, moje zwieńczenie kariery jako chełmskiego sportowca, w który reprezentuję Chełm, grając właśnie tam w Spartanie Lublin, bo jestem osobą niesłyszącą, niedosłyszącą, a udało mi się grać w takiej drużynie, więc jestem bardzo zadowolony.
5: Nagrodą MVP Mistrzostw Polski Niesłyszących zdobył Kamil Michałek, także piłkarz LKS-u Spartan Lublin.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 minut przed godziną 11. Wracamy do tematu, który obiegł chyba wszystkie wszystkie media. Mianowicie chodzi o fałszywy alarm w Okulince. Miały zaginąć dwie turystki, a okazało się, że grały sobie w siatkę. Po prostu. Ale i tak piękna sprawa ze strony tych kolegów, którzy z nimi byli, że zareagowali, czy tam kim oni tam dla nich tam byli, nie wiem. Ale ważne jest to, że reagujemy, że dbamy o to bezpieczeństwo swoich bliskich, a nie tylko wybieramy się nad wodę w cztery osoby, wracamy we dwie. Dobra, przecież dorosłe są, wrócą. No właśnie, woda to jest żywioł, może różnie być, więc lepiej zareagować niż biernie podejść do sprawy. No ale ja też głównie chciałbym wam w tym momencie, akurat na tym przykładzie, poprosić i też zaapelować, tak jak zresztą robią to aktualnie służby, zaapelować o rozsądek podczas wakacji nad wodą. Jak wybieracie się jakąś większą grupką, to pamiętajcie, żeby zwracać na siebie uwagę. Jak się oddzielacie od takiej grupki, warto dać znać pozostałej części, żeby wiedzieli, w jakim kierunku się udajecie i kiedy wrócicie, żeby nie pojawił się niepotrzebny niepokój, no i fałszywy na przykład alarm.
1: Bon ton.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Ja mogę liczyć na was, wy możecie liczyć na mnie, więc dla was teraz kilka pomysłów na to, gdzie wybrać się na wakacje. O ile macie portfel bez dna.
3: A pojadę gdzieś w Polskę, żeby zwiedzić po prostu jeszcze bardziej nasz kraj.
4: Może Grecja, Hiszpania na pewno. Może bym tam została, jakbym miała tyle kasy.
5: Tajlandia.
6: Nie wiem czemu, ale zawsze mnie ciągnęło albo Hiszpania, albo Tajlandia.
4: Do Włoch.
7: Nie wiem, Hiszpania może.
8: Tam, gdzie zimno, nie tam, gdzie gorąco. Nie wiem, które to kraje takie. Szkocji mi pasuje klimat. Chociaż tam deszczowo, chmurnie, ale odpowiada.
9: Nie zastanawiałam się nad tym, gdzie bym pojechała, gdzie by było jakieś najlepsze dla mnie miejsce. Naprawdę, nie przychodzi mi nic do głowy. Obojętnie gdzie.
10: O, nie wiem. Może do Stanów.
11: Do Grecji.
12: A ja nie wiem gdzie, może do Włoch?
13: Na Sycylię. Do Włoch.
14: Na wakacje bym pojechała na Kretę. Tak, Kreta, Rodos, pięknie.
15: Na wakacje na odludną wyspę, żeby mieć święty spokój, żeby mnie nikt się nie czepie.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
0: Reklama.

0: Nawet nie wiedziałem, no bo wcześniej tak gorąco nie było. Nawet nie wiedziałem, że jazda na hulajnodze może być tak przyjemna w czasie upałów. No, były momenty, kiedy jak było pod 40 stopni, to jak człowiek jechał na tej hulajnodze, to aż parzyło w twarz. Ale teraz już jest naprawdę optymalnie. Jest fajnie, przewiewnie, chłodno. Tylko wiadomo, na przejściach dla pieszych trzeba zejść z tej hulajnogi, no i kawałeczek przejść, przedreptać. Dla niektórych może to być naprawdę mega wyzwanie. No, przy tych upałach to normalna sprawa, tak? Ale to jest kolejny plus. I po raz kolejny muszę to zaznaczyć. Cieszę się, że kupiłem tę hulajnogę lata temu w zasadzie, kilka dobrych lat temu. I nadal powiem wam szczerze, że to śmiga, wiecie? Ile po tych dziurach naszych chełmskich się wytłukłem tą hulajnogą, ile razy gdzieś tam uderzyło się w krawężnik, bo za szybko się leciało, albo zeskoczyło z jakiejś skarpy. I co? I działa, śmiga. Także Chińczycy naprawdę, jak się postarają, to robią fajny sprzęt, który nie tylko ma takie plusy, że taniej dojedziemy sobie do pracy i bez samochodu, bez stania w korkach, ale również jest przewiewnie. Jak jeździłem na rowerze albo na piechotę, to jak dojeżdżałem do redakcji, to jeszcze trzeba było koszulę zmieniać na zastępczą.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Dragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
1: A nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
2: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
3: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
1: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
0: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma, po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
4: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
0: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
5: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
6: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
5: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
0: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gumuński.
7: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
0: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornym Dużym.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: 2 ofiary śmiertelne na drogach województwa lubelskiego. Od początku wakacji policja niedawno ruszyła z ogólnopolską akcją, publikując mapę śmiertelnych wypadków. Mundurowi apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Od dzisiaj autobusy gminnej komunikacji samochodowej gminy Chełm kursują także do kąpieliska w Żółtańcach. To wakacyjne połączenie ma ułatwić mieszkańcom dojazd do jednego z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w gminie. Rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej gminy. Kino plenerowe wraca na dziedziniec Muzeum Ziemi Chełmskiej. Przez całe wakacje w każdy czwartek będzie można bezpłatnie oglądać filmy pod gołym niebem. Pierwszy seans zaplanowano na 9 lipca około godziny 20:30.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pogoda się zmienia, ale dopiero od jutra przyjdzie ochłodzenie w całym kraju. Jutro do 25 stopni maksymalnie, a dziś jeszcze upał, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Tam nawet do 37 stopni, w centrum do 30, na zachodzie i nad samym morzem lokalnie do nawet 18.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
13: Czas strzelić sobie szklaneczkę wody, już kolejną dzisiaj, bodajże czwarta. Tak jest, 4 razy 250. Mamy pierwszy litr za sobą. Mam nadzieję, że wy również. Zaraz wracam.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Rozpoczął się ostry sezon burzowy. Jak nie tu, to tam informacje pojawiają się o burzach, a jak nie alerty przychodzą i straszą nas. No właśnie, nie chodzi tutaj o straszenie, tylko o to, żebyście byli na to przygotowani. Żebyście prania nie zostawili na balkonie, bo wiatr zabierze i takie tam, prawda? To niektórzy już się po prostu denerwują, że za dużo tych alertów i tak dalej. Ale nie zapominajcie o tym, że burze to zjawiska lokalne i mogą wystąpić nagle w jakimś miejscu i zrobić naprawdę wiele krzywd, połamać drzewa, odciąć ludziom prąd. Więc co musimy robić? Słuchać Radia Bonton i każdej co godziny prognozy pogody, tym bardziej jak pojawiają się jakieś alerty o burzach, bo my dla was na bieżąco aktualizujemy te mapy satelitarne i sprawdzamy modele pogodowe. No, widzicie, jak dobrze być z nami? Z Radiem Bonton?
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
10: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
11: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
15: Kukurydza, popcorn, lody. Kukurydza, popcorn, lody. Komu? Komu? Bo idę do domu. No dobra, koniec tego handlowania. Zawijamy manetki, oddajemy nasz mikrofon profesjonalistom. Proszę bardzo, już w naszym studio dziennikarze, którzy mają dla Was coś do powiedzenia ważnego. Proszę bardzo, czas na najświeższe lokalne wiadomości. Minęła 11.30.
16: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 11.30. Dopiero rozpoczęły się wakacje, a w województwie lubelskim doszło już do 2 śmiertelnych wypadków drogowych. To tragiczny początek lata i jednocześnie mocne przypomnienie o policyjnej akcji, która ruszyła niedawno w całym kraju. Przez cały letni czas na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych policji publikowana będzie specjalna mapa Polski z zaznaczonymi miejscami śmiertelnych wypadków. Każdy ten punkt oznacza człowieka, który zginął na drodze w ciągu ostatniej doby lub od początku wakacji. W ubiegłym roku podczas 2 letnich miesięcy na polskich drogach doszło do blisko 5000 wypadków. Zginęło w nich 445 osób. W tym roku policyjna mapa będzie jeszcze bardziej widoczna. Pojawi się także na ponad 20 tysiącach ekranów reklamowych przy drogach, dworcach i stacjach paliw. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę. Przypominają, że nadmierna prędkość, zmęczenie czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje. Od dzisiaj autobusy gminnej komunikacji samochodowej gminy Chełm wożą pasażerów w kierunku jednej ze swoich największych rekreacyjnych atrakcji.
17: Można dojechać 9 kursami autobusów naszej gminnej komunikacji na salę w Żółtańcach liniami 4, 6 i 7 z kierunków Chełma, Pokrówki, Strupina Dużego, Rozdziałowa, Grzywic, Uchra, Weremowic oraz Deputycz, a z pozostałych miejscowości to z przesiadką na naszym przystanku autobusowym przy dawnym Tesco w Chełmie. Uruchamiamy te linie dla naszych mieszkańców i nie tylko dla naszych, bo również dla mieszkańców Chełma.
16: Informuje Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. Rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej gminy w zakładce Mieszkańcy.
18: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
16: Kino plenerowe powraca na dziedziniec Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Podwalnej przez cały lipiec i sierpień. W każdy czwartek mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie oglądać filmowe hity pod gołym niebem. Tegoroczny zróżnicowany repertuar obejmuje zarówno polskie, jak i hollywoodzkie produkcje, od dramatów przez kino obyczajowe, aż po thrillery i filmy sensacyjne. Inauguracyjny seans zaplanowano na czwartek 9 lipca. W lipcowym programie widzowie zobaczą kolejno takie tytuły jak Castaway, Poza światem, Układ zamknięty, Uciekaj oraz biograficzny dramat Jesteś Bogiem. Z kolei w sierpniu na ekranie pojawią się m.in. Paryż może poczekać, kinowa wersja Downton Abbey, Magia w blasku księżyca oraz 47 Roninów. Ze względu na porę zachodu słońca seanse lipcowe będą rozpoczynać się o godzinie 20.30, natomiast sierpniowe już o 20.00. Organizatorzy przypominają, że ze względu na otwarty charakter kina plenerowego, projekcje będą uzależnione od warunków pogodowych. Rada Gminy Rudnik jednogłośnie udzieliła wójtowi Pawłowi Kucharczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Za przyjęciem uchwały zagłosowało wszystkich 15 radnych. Wcześniej radni jednogłośnie udzielili także wójtowi wotum zaufania. Podczas sesji podkreślono, że ubiegłoroczny budżet został zrealizowany zgodnie z planem. Dochody gminy wykonano w blisko 98%, natomiast wydatki w ponad 90%. Dochody majątkowe zrealizowano w 100%. Pozytywną opinią o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a Komisja Rewizyjna Rady Gminy nie stwierdziła nieprawidłowości i zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Podczas obrad zwracano uwagę, że mimo realizacji licznych inwestycji poziom zadłużenia gminy nie zwiększył się i na koniec 2025 wynosił 2 miliony 318 tysięcy złotych. Po głosowaniu wójt Paweł Kucharczyk podziękował za okazane zaufanie, zaznaczył również, że sukces ten jest efektem wspólnej pracy wielu osób. Bon ton.

0: Nieważne, czy 10, 20, 30 czy 50 lat temu było gorąco. Ważne, że wiemy, co się wtedy wydarzyło. Oczywiście pod względem wydarzeń muzycznych, no bo teraz przyglądamy się tym wydarzeniom, a raczej przysłuchujemy. Czas na najnowszy odcinek, w którym to Jarosław Hołota opowie Wam o muzycznych przygodach. Albo po prostu ważnych wątkach.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia i jednocześnie na samym starcie nowego miesiąca. Otwieramy lipiec z wielką klasą, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie niesamowite muzyczne rocznice zapisały się pod dzisiejszą datą. Naszą podróż zaczynamy w roku 1945. 1 lipca na świat przyszła jedyna niepowtarzalna i magnetyczna Debbie Harry. Wokalistka, autorka tekstów i ikona nowofalowej formacji Blondie. Debbie świętuje dzisiaj swoje 81. urodziny. To jej charyzma i niesamowity głos napędzały takie radiowe evergreeny jak Heart of Glass, Call Me czy słoneczne The Tie is High. Przesyłamy do Nowego Jorku mnóstwo chełmskiej energii. Życzymy 200 lat dla królowej pop-punku. Przenosimy się do roku 1949. 1 lipca urodził się John Anthony Halliwell, brytyjski muzyk, saksofonista i klawiszowiec, który przez dekady współtworzył potęgę progresywno-popowej legendy Supertramp. John kończy dzisiaj 77 lat. Jego charakterystyczne, niezwykle melodyjne partie saksofonu w takich hitach jak The Logical Song czy Breakfast in America to absolutne fundamenty złotych lat radia. Zaglądamy do roku 1963, dokładnie 63 lata temu w studiu nagraniowym w Londynie grupa The Beatles zarejestrowała swój kolejny wielki hit, który zmienił oblicze Beatlemanii. Mowa o utworze She Loves You z tym słynnym wykrzyczanym yeah, yeah, yeah. Singiel wydany kilka tygodni później z miejsca zdemolował listy przebojów i stał się najlepiej sprzedającym singlem czwórki z Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Naszą dzisiejszą, pierwszolipcową kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym arcydziełem z roku 1991, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało pozycję brytyjskich mistrzów progresji na całym świecie. Dokładnie 35 lat temu, w lipcu 1991 roku, a dokładnie 1 lipca w oficjalnej dystrybucji radiowej, legendarna formacja Pink Floyd celebrowała wielki powrót w radiowym eterze za sprawą koncertowych podsumowań, a świat wciąż żył premierami singli z ich nowszej ery. Ale w radiowym kanonie tego dnia wspominamy przede wszystkim potęgę płyty The Wall i nieśmiertelnego hymnu Another Brick in the Wall, Part 2. Ten charakterystyczny marszowy rytm perkusji Nicka Masona, pulsujący bas Rogera Watersa, dziecięcy chór i przede wszystkim absolutnie genialna mistrzowska i uznawana za jedną z najlepszych w historii solówek gitarowych Davida Gilmoura. Ten utwór to czysta poezja rocka, która brzmi w głośnikach po prostu potężnie. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią i witając lipiec, stawiamy na absolutny stadionowy pomnik. Skoro za oknem mamy piękny czerwcowy, przepraszam, lipcowy już dzień na 104,9 FM, czas na dawkę urokowego geniuszu najwyższej próby. Przed Wami Pink Floyd.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.

0: Narzekacie, że w komunikacji miejskiej nie działa klimatyzacja, albo że w jakimś busie jest za gorąco, zbyt duży tłok, no to trzeba sobie kupić samochód. Kto nie ma prawa jazdy, to w ogóle iść jeszcze na egzamin i tak dalej. Same koszta, więc lepiej komunikację miejską. Ale ci, którzy zdecydowali się na lot samolotem, myślą sobie, a to strzał w dziesiątkę. No pewnie zamiast jechać 15 godzin, to samolotem 2 godzinki już na miejscu. Ja też tak myślałem. Do czasu, aż nie trafiłem na tę historię. 189 osób utknęło na 2 godziny w samolocie nagrzanym do 56 stopni. Padła po prostu klimatyzacja, a obsługa zamiast wypuścić ludzi z samolotu, trzymali ich na przymus podobno w środku. Dopiero wypuścili ich, gdy pasażerowie sami wezwali policję. No i to jest właśnie sytuacja kryzysowa, jakoś z niej wyjść, a jadąc sobie naszym PKS-em chełmskim, takich problemów nie mamy. Dosłownie co przystanek możemy wysiąść i się przewietrzyć. O, właśnie, a propos przesiadek i wysiadania. Ja właśnie wysiadam, to znaczy przesiadam się na inny pojazd. Zamiast jeździć na falach Radia Bonton, to pojeżdżę sobie już na hulajnodze. Wracam do domu, w takim razie słyszymy się jutro po godzinie 7, o ile będziecie. Obecność obowiązkowa, a jakżeż może być inaczej? Sprawdzamy jutro obecność kilka minut po 7. No a teraz żegnam się z wami, 9 minut przed 12 i zapraszam na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Punktualnie, samo południe. Cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama.
6: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
8: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
9: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
8: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
9: Inwestują w stacje logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
8: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
7: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachy z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
10: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
7: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
11: Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
12: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
7: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzę, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Ulepimy dziś bałwana? No, niestety nie ulepimy, bo mamy 31 stopni na termometrach, odczuwalna to aż 34. Jest słonecznie, jakieś chmury nad nami również są. Ciśnienie atmosferyczne to jest takie sobie, 1014 hektopaskali. Dzisiaj powinny być burze, zapowiadane są, ale to dopiero na wieczór.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 12.04, w głośnikach Natalii Imbruglia i Torn. Jesteśmy razem do 17.00.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
3: No to ruszamy, obiecałem Ci nowy kostium na plażę.
2: I nie tylko.
3: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
2: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Seal i Crazy z przesłaniem, że jeżeli nie będziemy chociaż ciupenikę szaleni, to nie przetrwamy. Właśnie tak jest. A żeby przetrwać, to trzeba wiedzieć, jaki dzień mamy. I teraz przechodzimy szybciutko do kartki z kalendarza. Dzisiaj mamy środę, 1 lipca i imieniny obchodzą Halina, Marian oraz Otton. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta? No jest kilka. Dzień psa, dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Międzynarodowy Dzień Reggae. Już się zastanawiam, jak to wszystko połączyć, ale chyba się nie da, bo czasami jest tak wszystko ułożone, że fajnie się składa, a tu no jakoś może iść na spacer z psem i słuchać reggae? Nie, jak słuchać, to tylko Radio Bonton. Teraz Mikolas Josef i a cappella.

0: it snap.
1: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam na wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Wielokrotna medalistka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel ponownie będzie reprezentowała biało-czerwone barwy. Polski Związek Pływacki powołał ją na zmagania krajów Europy Środkowej, których gospodarzem będzie słoweńska Lubliana. O szczegółach prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
8: Na 100 metrów stylem grzbietowym i na 200 metrów stylem grzbietowym bardzo cieszymy się z tej informacji. Zawody przewidziano 19 lipca, więc będzie to w tydzień po Mistrzostwach Polski, na które się przygotowujemy i to jest główna impreza, do której przygotowuję swoją zawodniczkę. No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach.
7: Kilka dni przed międzynarodową rywalizacją Zuzanna Zdybel weźmie udział w Mistrzostwach Polski Juniorów, a te odbędą się w Łodzi. Na sportowo wakacje rozpoczęli lokalni miłośnicy siatkówki plażowej, którzy brali udział w 8. ogólnopolskim turnieju Seven Cup współorganizowanym przez UKS Tempo Chełm. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 31 duetów. O lokatach na podium mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
9: W kategorii mężczyzn zwyciężył Michał Pichwat i Leszek Choleta. Drugie miejsce Marzec Rafał i Marek Kozyra, a trzecie miejsce Adam Skica, Michał Szymura. Natomiast wśród dziewczyn pierwsze miejsce Lena Kusz, Alicja Zybała, drugie miejsce Ola Dryn, Agnieszka Komicz i trzecie miejsce Julita Tracz, Kinga Tulikowska.
7: Turniej Seven Cup sędziowali Marcin Kazanecki i Zbigniew Krzywicki. Wysokie temperatury nie były przeszkodą dla lekkoatletów MKL-u Chełm, którzy znów popisali się formą. Tym razem części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe podczas kolejnego meetingu klasyfikacyjnego Losla rozegranego w Białej Podlaskiej. O szczegółach trener Łukasz Serej.
0: Warto wyróżnić wyrównanie życiówki w skoku z wyż przez Dominikę Gauss i dołożyła jeszcze 46-13 bardzo wartościowe na 300 metrów. Martyna Wojewódzka startowała na 300 i na 100 metrów, osiągając 46-70 i 13-68. Iga Januszanis na 300 i na krótkich płotkach 47-65-15-25. Warto wspomnieć także o Dawidzie, który zrobił życiówkę na 300 metrów 44-72 i dołożył 13-91 na 100.
7: Więcej o udanym starcie lekkoatletów chełmskiego MKL-u usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Cleo i Łowcy Gwiazd w Radiu Bon Ton w rytmie dnia na zegarach 12.36. Za chwileczkę Kaigo i Dan Tymański, no i Kroniki Miasta, na które serdecznie zapraszam. A propos Łowców Gwiazd, mamy lipiec, zaraz czerwiec, to był już sierpień, no i zaczną się Perseidy, zacznie się deszcz meteorów i różne fajne zjawiska na naszym cudownym niebie. Będziemy o tym informować oczywiście, żeby nie przegapić takich rzeczy, bo wiecie, jeżeli coś takiego się dzieje, to są fajne wspomnienia. Naprawdę, jakiś namiot gdzieś za miasto, posiedzieć na dachu samochodu, to może nie, bo szkoda, ale właśnie, to są te rzeczy fajne takie.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dwuletnie stacjonarne chówce pracy są wielką szansą dla młodzieży pragnącej zdobyć zawód i jednocześnie odbyć służbę wojskową, informowano na łamach Sztandaru Ludu w numerze z 7 września 1971 roku. Dziennikarze przypominali, że wieloletnie starania Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie o zorganizowanie takiego chówca na terenie naszego województwa zostały uwieńczone sukcesem. Od 1 października rozpoczyna się nauka i szkolenie w 131 ochotniczym chówcu pracy w Chełmie. Przyjmuje młodzież męską w wieku od 18 do 24 lat do grupy szkoleniowej, która kształci w miejscowej zasadniczej szkole budowlanej w następujących zawodach: murarz, tynkarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz i szklarz. Nauka trwa 2 lata, a po jej ukończeniu absolwenci zwolnieni będą z odbywania wstępnego stażu pracy w obranym zawodzie. Otrzymują też przeniesienie do rezerwy. W trakcie nauki junacy otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości około 900 zł miesięcznie plus 25% premii za dobre wyniki produkcyjne i szkoleniowe. Chówiec zakwaterowany zostanie w komfortowym hotelu robotniczym w Chełmie. Junakom zapewnia się rozrywki kulturalno-sportowe po pracy.
1: Ochotnicze chówce pracy, organizacja, która funkcjonuje do dzisiaj, może w innych nieco realiach, w czasach PRL-u była rzeczywiście bardzo rozbudowaną strukturą. No warto dodać, że powstała w roku 1958 na bazie takiej organizacji mocno kojarzącej się z latami 50., czyli organizacji Służba Polska, związanej z inwestycjami w latach 50. w czasach stalinowskich. Tutaj jakby zmieniono nieco strukturę, ale cel pozostał podobny, czyli z jednej strony edukacja młodzieży, angażowanie do pracy, to miała być taka edukacja przez pracę, bo junacy z OHP byli zatrudniani w zakładach pracy. No właśnie ten początek lat 70. to taka rozbudowa tych działań, bo tworzono takie stałe chówce, które miały w sposób zorganizowany i zdobywanie edukacji i pracy. No i okazuje się, że na Lubelszczyźnie jeden z pierwszych takich chówców był chówiec w Chełmie. Zresztą mamy nawet dokładną informację. 131 ochotniczy chówiec pracy w Chełmie, który głównie szkolił swoich członków w zawodach związanych z budownictwem. Rezydował w hotelu robotniczym przy ulicy Mickiewicza. Budynek istnieje do dzisiaj, ale wypełnia oczywiście zupełnie inne funkcje. Spora grupa młodzieży. W zasadzie można powiedzieć, że OHP w tym czasie uzupełniało tę ofertę edukacji zawodowej, mimo że placówek było sporo, edukacji zawodowej, mimo że placówek było sporo, to jednak ciągle były tak

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ale Farben i Body Talk w Radiu Bonton w rytmie dnia oczywiście na zegarach 12.53, a to oznacza, że za chwileczkę wiadomości, a w nich burze i nawałnice po fali upałów. Są kolejne ostrzeżenia, również u nas dzisiaj rano dostałam alert RCB. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zazwyczaj wygląda tak, to tak, że na mieście pada, a tam, gdzie ja mieszkam, jest sucho, bo górka mnie chroni, nazwijmy to tak. Następnie muzycznie Burak Yeter i Tuesday. Czekajcie, Tuesday to jest wtorek, a dzisiaj jest środa. Nie zgadza się. No ale dobra, fajna nuta, tak to nazwę, więc proszę bardzo, oto ona dla Was.

0: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Reklama.
7: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2. Po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
9: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
8: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
10: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
11: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek?
10: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
11: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
10: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
12: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi czy z gminami podobnej wielkości.
10: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
8: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
13: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
8: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Kaczyńskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na trzy kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
14: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
8: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
15: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce prowadzące Ośrodek Nadzieja zostało nagrodzone przez prezydenta Chełma jako organizacja roku 2025. Placówka od lat wspiera dzieci i osoby z niepełnosprawnościami. Teraz stara się o zakup systemu Cyberoka, który ułatwia komunikację. Dwóch cudzoziemców po odbyciu kar więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu musi opuścić Polskę. Nadbużański oddział Straży Granicznej zdecydował o wydaleniu obywatela Ukrainy i umieszczeniu obywatela Kolumbii w strzeżonym ośrodku. Obaj przez 5 lat nie będą mogli wjechać do Polski ani strefy Schengen. Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zgłaszają zmętnienie i rdzawy kolor wody z kranów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji uspokaja, że to efekt rekordowego poboru wody i związanych z tym osadów w sieci, a nie awarii. Jednocześnie apeluje o oszczędne korzystanie z wody. Te tematy w szczegółach w wiadomościach lokalnych o 13.30. Do usłyszenia.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: No to teraz obecna sytuacja pogodowa w Chełmie. Na termometrach 33 stopnie, odczuwalna 37. Na pewno do 40 dzisiaj dobije. Słońce jak najbardziej, chmury patrzę też są, czyli wszystko się zgadza. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany, więc nasze samopoczucie będzie nie do końca fajne. No i przypominam, że na wieczór prognozowane są burze.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
18: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
19: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Na zegarach 13.05, a w głośnikach już mówię Texas Summer Santo, teraz później Pharrell Williams i Happy i Fast Boy i Topic Forget You. Także bardzo ładnie nam się to ułożyło.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
7: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
6: I nie tylko.
7: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
6: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jason Derulo i Won't Want Me w Radiu Bon Ton w rytmie dnia oczywiście. Na zegarach 13:21. Ja tutaj przeglądam internety, żeby jakieś fajne wiadomości wam wyszukiwać, bo nie tylko trzeba mówić o ważnych rzeczach. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście w Kazimierzu Dolnym, idziecie sobie na Górę Trzech Krzyży i nagle bach, widzicie jakieś wystające kości ludzkie z podziemi. No właśnie, taka historia wydarzyła się niedawno. No i teraz pracują tam archeolodzy, tak? No i okazało się, że te kości mają kilkaset lat. Jeżeli wybieracie się do Kazimierza, miejcie na uwadze to, że góra prawdopodobnie jest zamknięta i nie będzie można wejść i porobić sobie zdjęć. Takie historie u nas się wydarzają. Teraz Roxy, chciałam ciebie więcej, później Maroon 5, no i 13:30, wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
6: Dni Chełma 2026.
5: Carla Fernandez.
6: Perfekt i Łukasz Drapała.
5: Golden Life.
6: Paktofonika Orkiestra.
5: Krystyna Giżowska.
6: Partita.
5: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
6: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
5: 4-5 lipca, ulica Strażacka. Bądźmy tam razem.
6: Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama.
8: Wiadomości lokalne Radia Bonton o 13.30. Eliza Kudelska na Wasat. Działają już od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce, które od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymuje nagrodę prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku.
9: W ośrodku, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapię. To są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi małymi kroczkami, ale jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy, dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
8: Mówiła o działalności placówki na naszej antenie Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka i wiceprezes stowarzyszenia. Przy tej okazji przypominamy też o staraniach placówki, o zakup tak zwanego cyberoka, czyli systemu, który pomaga dzieciom komunikować się z otoczeniem. 2 cudzoziemców, którzy odbyli kary więzienia za prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu, opuszcza Polskę. Funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej zdecydowali o wydaleniu obywatela Ukrainy oraz umieszczeniu w strzeżonym ośrodku obywatela Kolumbii. Obaj przez najbliższych 5 lat nie będą mogli wjechać ani do Polski, ani do innych państw strefy Schengen. Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Lublinie, grupy zamiejscowej w Zamościu, podczas kontroli legalności pobytu. Wcześniej opuścili zakład karny w Zamościu, gdzie odbywali wyroki za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Straż Graniczna uznała, że ich dalszy pobyt w Polsce stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym wobec obydwu wydano decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia. Obywatel Ukrainy został już przekazany ukraińskim służbom granicznym. Z kolei obywatel Kolumbii trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie będzie przebywał do czasu przymusowego wydalenia z Polski.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W ostatnich dniach mieszkańców Rejowca Fabrycznego zaniepokoił kolor płynącej z kranów wody. Nigdy nie była krystalicznie czysta, ale tym razem, jak poinformował dziennikarzy Super Tygodnia, jeden z czytelników uległa zmętnieniu i przybrała ciemną, rdzawą barwę. Mieszkańcy obawiają się, czy można z niej bezpiecznie korzystać. Raczej trudno wyobrazić sobie, że powstanie z niej zupa albo zostaną w niej wyprane ubrania, podkreślił rozmówca dziennikarzy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji uspokaja, że problem ma charakter techniczny i jest związany z rekordowym poborem wody. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się na jednej z lokalnych grup społecznościowych. O wyjaśnienie przyczyn Supertydzień zwrócił się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym i jak poinformowała kierownik zakładu Emilia Ignatowicz-Steć, pogorszenie przejrzystości wody nie jest skutkiem awarii stacji uzdatniania ani pogorszenia jakości samego ujęcia. Problem wynika przede wszystkim z wyjątkowo dużego zapotrzebowania na wodę. Kierownictwo zakładu odnotowuje obecnie bardzo wysokie zużycie wody, które w godzinach porannych, wieczornych i nocnych osiąga od 45 do nawet 50 metrów sześciennych na godzinę. Dla lepszego zobrazowania skali można powiedzieć, że jest to ilość pozwalająca w ciągu jednej godziny napełnić około 10 dużych samochodów gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. By utrzymać odpowiednie ciśnienie w sieci i zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do wody, zakład musi jednocześnie uruchamiać dwie z trzech głębinowych pomp pracujących na ujęciu, a to powoduje znacznie większą prędkość przepływu wody w sieci niż zazwyczaj i prowadzi do obrywania osadów, które w naturalny sposób gromadzą się na wewnętrznych ściankach rur. Zakład zwraca się do mieszkańców z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą, szczególnie w okresie zwiększonego zużycia.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Można by rzec, że to nasza Ania Dąbrowska, taka chełmska, wiecie o co chodzi, dokładnie wiecie. Za chwileczkę Ella Langley i Behan i wracam do Was z planetą w 5 minut. Dzisiaj kontynuujemy cykl zagrożeń wakacyjnych. Ale co to będzie, to nie powiem. Oczywiście teraz tradycyjnie lecę robić kawę i wracam do Was za chwilę.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, wakacyjne spacery po lesie, wycieczki w góry czy odpoczynek nad jeziorem to świetny sposób na kontakt z naturą, ale właśnie wtedy wiele osób zadaje sobie pytanie, a co jeśli spotkam żmiję? Dziś rozprawimy się z faktami i mitami na temat jedynego jadowitego węża występującego naturalnie w Polsce, żmii zygzakowatej. Na początek dobra wiadomość. Spotkanie ze żmiją wcale nie jest tak częste, jak mogłoby się wydawać. To zwierzę skryte i bardzo płochliwe. Najczęściej unika ludzi i ucieka, zanim zdążymy je zauważyć. Żmije można spotkać się niemal w całej Polsce. Lubią nasłonecznione polany, obrzeża lasów, wrzosowiska, podmokłe łąki, a także okolice jezior i górskie szlaki. Często wygrzewają się na kamieniach, pniach drzew lub leśnych ścieżkach. Jak ją rozpoznać? Najbardziej charakterystycznym elementem jest ciemny zygzak biegnący przez środek grzbietu. To właśnie od niego pochodzi nazwa gatunku. Najczęściej żmije mają szare, brązowe lub oliwkowe ubarwienie, ale zdarzają się również osobniki niemal całkowicie czarne. Taka odmiana również jest żmiją zygzakowatą. Dorosłe osobniki osiągają zwykle od 60 do 80 cm długości, więc są znacznie mniejsze niż często wyobrażamy je sobie w opowieściach. A teraz najważniejsze pytanie. Czy żmija jest agresywna? Nie. To jeden z największych mitów. Żmija nie poluje na ludzi i nie atakuje bez powodu. Wręcz przeciwnie. Gdy wyczuje drgania naszych kroków, zazwyczaj próbuje się oddalić. Drgania naszych kroków zazwyczaj próbuje się oddalić. Do

0: wolno nacinać rany, wysysać jadu, ani zakładać opaski uciskowej. To metody, które kiedyś pojawiały się w poradnikach, ale dziś wiadomo, że mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Na szczęście zdecydowana większość ukąszeń nie kończy się tragicznie. Dla zdrowej osoby dorosłej jad żmij rzadko stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Szczególną ostrożność powinny jednak zachować dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu krążenia lub silnymi reakcjami alergicznymi. Żmija zygzakowata jest w Polsce objęta ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie wolno jej zabijać ani niepokoić. Warto pamiętać, że pełni bardzo ważną rolę w przyrodzie. Poluje na gryzonie, pomagając utrzymać równowagę w ekosystemie. Na koniec jeszcze jeden mit. Żmija nie goni ludzi. Jeśli więc podczas spaceru zobaczymy ją na swojej drodze, najlepszym rozwiązaniem będzie spokojnie się zatrzymać, zachować bezpieczny odstęp i pozwolić jej odejść, bo w lesie jesteśmy gośćmi, a gospodarze zwykle wolą uniknąć spotkania z nami tak samo jak my z nimi. Przypominając, że żmija reaguje na drgania, można sobie włączyć radio Bonton, potupać nóżką i żmija sama się oddali. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No i siedzę i tak się bujam. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my? Dobrze, że nikt tutaj mnie nie podgląda, bo byłoby zabawnie. Za chwileczkę Bowser i Magnetic. No i zbliżamy się do godziny 14. Zostało nam dosłownie jakieś 4,5 minuty. A w wiadomościach sytuacja następująca. Dramat ogrodników, słuchajcie. Upały dały się we znaki porzeczkom. Ale ja na przykład na swoim przykładzie i przykładzie sąsiadki, która ma przecudowną czereśnię, widzę, że czereśnie po prostu się ugotowały. One tam są, ale już kompletnie nie do zjedzenia i wszystko właśnie przez upały.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
3: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
4: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
5: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
6: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
7: Mam końcówkę akurat, z jakich okoliczności.
5: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem.
8: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz, jest chyba i tak tankowe.
5: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
8: Myślę, że tak. 40 groszy.
7: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
2: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
2: Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
2: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
11: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
12: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
1: No to tak, na chwilę obecną mamy 35 na termometrze, odczuwalna to 37, jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, biometr średnio, tak bym powiedziała. No i zerknęłam właśnie teraz na radary nad Zamościem. Burza idzie do Krasnego Stawu, czyli do nas też coś na pewno przyjdzie.
11: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
12: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
0: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: 5 po 14. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam was serdecznie. Za chwileczkę gościa Radia Bonton, a teraz Eminem i Houdini.

0: gość radia Bon Ton.
1: Serdecznie witam słuchaczy radia Bon Ton. Po tej stronie Marek Farfos, organizator Dni Jakuba Wędrowicza.
2: Janek Zieliński, Radio Bon Ton. I po raz 19 w Wojsławicach odbędą się właśnie wspomniane dni, o których sobie tym razem pogadamy. Ale jeszcze zanim to, wróćmy może do zeszłorocznej edycji, do 18 dni Jakuba Wędrowicza. Jak wrażenia, że tak powiem, wróćmy jeszcze może wrażeniami do tamtych, jak się ta 18 wejście w dorosłość, jak to się udało?
1: Powiem tak, 18 naprawdę była grubo. Mieliśmy premierę książki Andrzeja Pilipiuka, mieliśmy tort, mieliśmy naprawdę wspaniałe koncerty.
2: Komiksy też były.
1: Były też tak samo i komiksy też tak samo. Tak. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo ludzi z całej Polski, zagranicy. Doceniło nas grono jury, bo dostaliśmy 3. miejsce jako najlepszy produkt turystyczny w województwie lubelskim.
2: Po raz kolejny zresztą.
1: Po raz kolejny, czyli drugi raz zdobyliśmy, a mieliśmy bardzo dużą konkurencję i my tutaj z tego regionu 3. miejsce. Także to już dla nas naprawdę duży zaszczyt, że możemy tak podnosić poprzeczkę bardzo wysoko. W tym roku też podnosimy, nie spoczywamy na laurach, zdobywamy, zresztą żeby przyciągnąć ludzi, wyjeżdżamy na inne imprezy międzynarodowe i promujemy tutaj nasze powiat chełmski, Chełmszczyznę, gminę Wojsławice, żeby ludzie do nas przyjeżdżali.
2: No teraz wróciłeś z Pyrkonu przed chwilą dosłownie.
1: Tak, bardzo dużo ludzi, w końcu było ich ponad 60 tysięcy, wszyscy nas tak rozmawiali, czy Wojsławice w ogóle istnieją. Powiedziałem tak, bo ja jestem z Wojsławic, no to mówią, a co to są w ogóle Dni Jakuba? Jeżeli mówiłem, że to jest konwent miłośników fantastyki, no to ludzie byli... niemożliwe. Mówi, no tak, mamy prawie już ponad 20 lat. Gdyby nie pandemia, byśmy mieli 21. I ludzie bardzo mówią, no to ja zeskanuję kod QR i przyjeżdżam do Wojsławic. W końcu nie jest tak daleka od Poznania, bo mówili, że bardzo daleko. Ja mówię, ludzie przyjeżdżają z zagranicy, bo i z Holandii, z Francji, z UK, także wszyscy są, nawet Czesi przyjeżdżają. Fanklub po czesku mówią, nie ma żadnego problemu.
2: Tak, mieli w zeszłym roku chyba lekcje zresztą.
1: Po czesku. Tak, oczywiście. Także stworzyliśmy takie już międzynarodowe. Zobaczymy, czy w tym roku Ewa przyjedzie, ale oni co roku są Czesi. Myślę, że też tak samo goście będziemy mieli i z Ukrainy, i z Gany.
2: Przejdźmy sobie już może do tego, co się będzie działo w tym roku, bo tak za rok 20-lecie, ale w tym roku Jakub zresztą widoczny na twojej koszulce tutaj, którą masz u nas w studiu, wbija kołek między te dwa X-y i mamy 19.
1: Dokładnie. No cóż, będzie się dużo się działo. Zapowiadają nam się wspaniali goście, pisarze, aktorzy dubbingowi, bo też przyjedzie do nas Grzesio Pawlak, znany z głosu Skipera, audiobooka o przygodach Jakuba Wędrowicza. Będzie 3 dni. Będziemy mieli premierę najnowszego komiksu o Jakubie Wędrowiczu, autorstwa Andrzeja Łaskiego i Andrzeja Pilipiuka, także u nas jest ta premiera. Będziemy mieli też premierę następną książki Norberta Kościeszy. Będziemy mieli na przykład bitwę przy Stawie. Zmieniliśmy lokalizację.
2: Okej, czyli nie przy kościele, tak jak zazwyczaj.
1: Już nie, okay. Bo zmieniliśmy lokalizację dzięki właśnie pani, która nam udostępniła ten plac. Możemy troszeczkę jeszcze szerszy zakres, bo będziemy mieli kuszę bezpieczne. Będziemy mieli działa, będziemy mieli więcej takich możliwości batalistycznych. W tym momencie nie będziemy musieli się bać, że ktoś podejdzie nam pod szablę lub na linię ognia. To też dla nas jest bezpieczeństwo. Będzie to obstawiane przez... być może, że właśnie przez strażaków, dzięki uprzejmości wójta naszego, bo honorowym patronatem objął właśnie wójt Wojsławski. Wrocławic właśnie, pan Szajner.
2: Także są nowości, jest rozwój, są nowości.
1: Tak, bo na przykład też tak samo i powiat jest współorganizatorem, bardzo nam też pomaga powiat, gdzie mamy też tutaj wkoło budynku GCK dużą pomoc, czyli dla wystawców. Wystawcy będziemy mieli z całej Polski, będziemy mieli na przykład kowala, garcarza, snycerka, czyli będziemy mieli wyroby skórzane, będziemy mieli wystawców z Kenii, będziemy mieli gry, zabawy różnego rodzaju, turnieje.
2: I prelekcje.
1: I prelekcje znanych pisarzy, którzy czekamy, tak jak na Perkonie, godzinami. U nas będzie można porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, na czym teraz pracują. Będziemy mieli karczmę, tak jak w ubiegłym roku, stylizowano na XIX wiek. Całość to też, ja też tego sam nie ogarnam, bo dzięki właśnie moim współpracownikom, czyli Paweł Pabiś, Ula Grzelak z fanpage'u, Andrzej Pilipiuk aka Wielki Grafoman, rzucamy program, już niebawem szczegóły wam opowiemy, szczegółowo w jaki dzień, co będzie się działo, bo i będą też koncerty. Koncert będzie w tym roku u nas grała Drewutnia. Wszystkie atrakcje, czyli Bitwę nad Stawem, są ogólnie dostępne. Wystawcy wkoło Gminnego Centrum Kultury też są ogólnodostępne. Serdecznie Państwa zapraszam, będzie się działo. Myślę, że będzie więcej atrakcji niż w ubiegłym roku. Serdecznie Państwu dziękuję. Marek Farfos, wiceprezes Fundacji Ku Przeszłości, główny koordynator i organizator Dni Jakuba Wędrowicza. Do zobaczenia.
2: A ja nazywam się Janek Zieliński. To był oczywiście gość Radia Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
0: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Gigi D'Agostino w Radiu Bonton. Godzina 14:19 na zegarach. Za chwileczkę Dawid Podsiadło w kilometrach i sport z Marcinem Petrukiem. Słuchajcie, dzisiaj jest środa, prawda? A wiadomo, co w środę. Wchodzicie na radiobonton.pl, gdzieś mniej więcej w połowie strony mamy odnośnik do naszego fanpage'a na Facebooku. Wchodzicie tam, lajkujecie, jesteście na bieżąco z imprezami w mieście, z wiadomościami w mieście i ze wszystkim, co się dzieje w mieście i, co ważne, okolicy. Bo jak mówiłam wcześniej, nadal słyszę nadal, obija mi się w głowie, że ja nie wiedziałem o jakimś imprezie. Ja w ogóle nigdzie informacji nie było. No była, u nas, no sorry.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
5: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
4: I nie tylko.
5: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
4: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kontynentalny sukces jednej z tancerek Free Dance Academy. Martyna Miszczak zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy Disco Dance and Disco Freestyle, który rozegrał się w czeskim Chomutowie. Więcej trenerka Izabela Ćwirt-Żaska.
12: Została mistrzynią Europy w stylu Disco Dance Freestyle w kategorii Junior 1. Ogromne brawa należą się także Zuzannie Perestaj, która dwukrotnie znalazła się w ścisłej europejskiej czołówce i zajęła piąte miejsce w kategorii Disco Dance Freestyle Adults 1 oraz dziewiąte miejsce w kategorii Disco Dance Youth, pokonując ponad 80 tancerzy z całej Europy.
11: Obecnie zawodniczki Freak Dance Academy rozpoczęły wakacyjną przerwę, a pod koniec sierpnia będą doskonaliły formę podczas warsztatów tanecznych. Trzecioligowcy Chełmianki rozpoczęli przygotowania do następnego sezonu. Zespół ma już zaplanowane sparingi z Afią Świdnik, Górnikiem Łęczna i Hetmanem Zamość, a w składzie dochodzi do zmian kadrowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
13: W tej chwili testy kilku młodzieżowców będziemy też testować pewnie w tym tygodniu i następnym. Trzon zespołu został, więc na pewno ta praca będzie nie taka jak rok temu, gdzie w zasadzie wszystko trzeba było organizować od początku. Teraz będzie to taka kontynuacja, więc mam nadzieję, Że wszystko będzie przez to łatwiejsze.
11: Nowy sezon w trzeciej lidze Chełmianka rozpoczyna pod koniec lipca. Piłkarski LKS Spartan Lublin, w którego składzie znajduje się również chełmianin Kacper Eitler, sięgnął po najwyższe trofeum podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących, a te rozegrały się w Szczecinie. pierwszym spotkaniu zespół prowadzony przez Łukasza Wróbla 7-3 pokonał gospodarującą Koronę, w finale natomiast 4-1 wygrał z drużyną LKS G Łódź. Mówi Kacper Eitler.
14: To było nasze 10. Mistrzostwo Polski na przestrzeni lat. 2 razy zdobywaliśmy wicemistrzostwo, także to było takie, można powiedzieć, moje zwieńczenie kariery jako chełmskiego sportowca, w który reprezentuję Chełm, grając właśnie tam w Spartanie Lublin, bo jestem osobą niesłyszącą, niedosłyszącą, a udało mi się grać w takiej drużynie, więc jestem bardzo zadowolony.
11: Nagrodą MVP Mistrzostw Polski Niesłyszących zdobył Kamil Michałek, także piłkarz LKS-u Spartan Lublin.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

są takie utwory, które stawiają na nogi lepiej niż niejedna kawa. I to jest właśnie Madness i Our House. Dziękujemy, panowie. Było miło i sympatycznie. Teraz Tame Impala i Dracula. Ten utwór ostatnio robi furorę. Taką sporą, dużą i w ogóle, no tak, tak powiem wam, że jeżeli słucha mnie ktoś, kto robi moją listę naj, no to będzie w pierwszej piątce na pewno. Na zegarach 14.35, więc za chwileczkę informacje dla kierowców od Marcina Petruka, a ja przypominam, jeżeli wy widzicie, że coś się dzieje, zadzwońcie do nas, powiadomcie nas, a my poniesiemy wieść dalej.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wszystko wskazuje na to, że od jutra odpoczniemy od upałów, ale dzisiaj możliwe są burze i silne opady deszczu. Dlatego też na wszelki wypadek dobrze jest pozamykać szyby w samochodzie. Ostatnio nie trudno było zobaczyć je otwarte w zaparkowanych autach. Ale również warto unikać zostawiania ich pod drzewami, których kondycja pozostaje wątpliwa. Na zegarach zbliża się 15, a to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że za kilkanaście minut na ulicach Chełma zaczną ustawiać się korki. Standardowo na wiadukcie lubelskiej, wojsłowickiej, rampie brzeskiej, lwowskiej i wokół Ronda Dmowskiego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: 104,9. Bonton Radio.

0: rachunkach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
15: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Everything. Jeżeli o ile poprzedni utwór to był Dracula, był na top 5, to ten jest gdzieś daleko, daleko top 5 od tyłu. To możecie to już możecie to wpisać. Straszne to jest, ale już nie mówię. Yearbox Babylon za chwileczkę w Radiu Bon, to rytmie dnia oczywiście na zegarach 14.55 i za chwileczkę wiadomości. Także zostańcie z nami. Będzie o wypadku autokaru w Turcji, gdzie byli Polacy. Kilka rannych osób. Zostańcie, posłuchajcie.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Jak ta

0: Apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
5: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
5: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika konieczne ze względu na remont tamy doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że nałmuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
7: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
8: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
7: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
8: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
7: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
5: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wojska Obrony Terytorialnej mają już komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. W jego skład weszły 4 brygady, w tym 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej. Jednostki będą realizować nowe zadania, m.in. w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom. Nowa struktura jest częścią programu Tarcza Wschód. W Chełmie nadal nie ma dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Miasto ogłosiło już 6. konkurs po tym, jak w poprzednim naborze nie zgłosił się żaden kandydat. Placówka jest gotowa. Jakiś czas temu ruszył też nabór jej przyszłych uczestników. Stowarzyszenie Kuźnia Kultury zaprasza na kolejną edycję koncertu Izbica rokuje. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 18 lipca i będzie to już 6. odsłona imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność i oferuje solidną dawkę rockowego brzmienia. O szczegółach opowiemy Wam w wiadomościach o 15.30.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: Patrzę na radar i widzę, że chmura nas ominęła. No ładnie. Jeżeli chodzi o teraz, to na termometrach mamy 34 stopnie, odczuwalna to jakieś 38. Jest słonecznie, pochmurno, no właśnie, nie wiadomo. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, więc biometr umiarkowany i nadal czekamy na te burze zapowiedziane.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Na zegarach 15.05, w głośnikach Bloodhound Gang i The Bad Touch, a przed mikrofonem ja, Kinga Miszczyk. Dzień dobry Wam, bardzo witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Przypominam, że jesteśmy razem do godziny 17.00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Ja mogę liczyć na was, wy możecie liczyć na mnie, więc dla was teraz kilka pomysłów na to, gdzie wybrać się na wakacje. O ile macie portfel bez dna.
3: A pojadę gdzieś w Polskę, żeby zwiedzić po prostu jeszcze bardziej nasz kraj.
4: No może Grecja, Hiszpania, na pewno. Może bym tam została, jakbym miała tyle kasy.
5: Tajlandia.
6: Nie wiem czemu, ale zawsze mnie ciągnęło albo Hiszpania, albo Tajlandia.
4: Do Włoch.
7: Nie wiem, Hiszpania może.
8: Tam, gdzie zimno, nie tam, gdzie gorąco. Nie wiem, które to kraje takie. Szkocji mi pasuje klimat. Chociaż tam deszczowo, chmurnie, ale odpowiada.
9: Nie zastanawiałam się nad tym, gdzie bym pojechała, gdzie by było jakieś najlepsze dla mnie miejsce. No to... Naprawdę, nie przychodzi mi nic do głowy. Obojętnie gdzie.
10: O, nie wiem. Może do Stanów.
11: Do Grecji.
12: A ja nie wiem gdzie, może do Włoch?
13: Na Sycylię. Do Włoch.
14: Na wakacje bym pojechała na Kretę. Tak, Kreta, Rodos, pięknie.
15: Na wakacje na odludną wyspę, żeby mieć święty spokój, żeby mnie nikt się nie czepie.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio.

0: memories.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
7: Ja się staram.

Nareszcie właśnie męskie granie, które gra mi w duszy, w sercu i w głowie. Przecudowne. Męskie granie orkiestra 2026, to było to. Teraz Michael Jackson, Beat It. Oczywiście Michaela Jacksona uwielbiam i w ogóle moja pierwsza kaseta, którą kiedykolwiek kupiłam, wiecie, taka magnetofonowa, to była właśnie kaseta Michaela Jacksona i była przecudowna. Gdzieś tam zginęła w odmętach czasu, ale to nic. Oscar Sims, nie musisz się bać. No i informacje lokalne w pełnym wydaniu to o 15:30. Tak sobie pomyślałam, ostatnio oglądałam o Michaelu Jacksonie wiele filmów dokumentalnych i nadal uważam, że jest przecudowny, prześwietny i jest królem popu.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Jest 15.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczynają nowy etap wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju. Powstał komponent obrony pogranicza. Wyspecjalizowana struktura, której zadaniem będzie ochrona terenów przygranicznych oraz wsparcie innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W skład nowego komponentu weszły 4 brygady, w tym 19. Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, której stały rejon odpowiedzialności sięga od północy, od powiatu bialskiego na południe do Tomaszowa. Ich jednostki zostaną przeformowane w Brygadę Obrony Pogranicza, a ich żołnierze będą realizować nowe zadania związane m.in. z rozpoznaniem, wykorzystaniem dronów, przeciwdziałaniem bezzałogowym statkom powietrznym oraz wsparciem logistycznym. Jak podkreślają przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, nowa struktura ma zwiększyć gotowość do reagowania na zagrożenia hybrydowe i sytuacje kryzysowe. Terytorialsi, którzy na co dzień służą w swoich regionach, znają lokalny teren i mają wspierać bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę wschodniej granicy Polski. Komponent obrony pogranicza jest częścią działań związanych z programem Tarcza Wschód i nawiązuje do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z okresu II Rzeczypospolitej. W Chełmie gotowa jest nowa placówka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ale wciąż nie ma osoby, która miałaby nią kierować. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne nadal czeka na dyrektora, a miasto ogłosiło kolejny, już 6. konkurs na to stanowisko. Do poprzedniego naboru nie zgłosił się żaden kandydat, co sprawiło, że procedura musiała zostać powtórzona. Placówka przeznaczona dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzin jest już przygotowana do działania. Budynek został wykończony, a wyposażenie kupiono w ramach przetargów. Od kandydatów na dyrektora wymagane jest wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przyszły dyrektor będzie odpowiadał m.in. za zarządzanie placówką, kadrą pracowniczą, dokumentacją, a także planowanie finansowe. Wynagrodzenie zasadnicze określono na poziomie od 5,5 do 7 tysięcy złotych brutto.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Stowarzyszenie Kuźnia Kultury organizuje koncert Izbica Rokuje. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę, 18 lipca, tradycyjnie na stadionie imienia Adama Suszka w Izbicy. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy w ramach tegorocznego programu? O szczegółach mówi Marcin Lis, członek stowarzyszenia i współprowadzący wydarzenie.
5: Jak zwykle mamy bardzo napięty harmonogram, bardzo wiele atrakcji, pyszną kuchnię i napoje od KGW Swojaki Starzymiech III. Będziemy mieli tradycyjnie już wsparcie dla akcji charytatywnej, bo to jest nasza tradycja, że co roku wspieramy akcję charytatywną, tym razem wspieramy małą Igę, która walczy z bardzo ciężką chorobą. Będziemy mieli atrakcje także motoryzacyjne.
4: Izbica rokuje to przede wszystkim jednak solidna porcja mocnego brzmienia. Kto w tym roku pojawi się na scenie?
5: Na początek będzie to zespół Plus 60, Minus 80. Bardzo ciekawy punkt naszego wydarzenia. Następnie będziemy mieli zespół Freak z Lublina, zespół Flaming Heart również z Lublina. No i, że tak powiem, daniem głównym będzie występ naszej gwiazdy wieczoru, zespół Farben Lere. To jest legenda polskiej sceny rockowej, legenda punkowej sceny rockowej, który przy okazji świętuje swoje 40-lecie. No i bardzo się cieszymy, że oni także wystąpią w roku swojego 40-lecia na scenie w Izbicy.
4: I będzie to już 6. edycja Izbicy Rokuje, które z roku na rok gromadzi coraz większą publiczność.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Gareth i Wasted w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15.36. Za chwileczkę Olivia Rodrigo i później informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ja znalazłam właśnie informację znowu. Kiedyś mówiłam wam o 77-letniej nauczycielce, która wyruszyła w 15-letni rejs dookoła świata. No tak sobie emeryturę wymarzyła. No i tak właśnie się zastanawiam, jak to możliwe, że my, młodzi, mówimy, o, a ja to dożyję, ja to dożyję. I fajnie tak, wiecie, takie to jest pozytywne, nie? Że pani mi 77 lat ma i właśnie jest na rysie życia, na emeryturze, spędzi koniec prawdopodobnie swojej egzystencji gdzieś na oceanie, spełniając swoje marzenia. No to jest po prostu piękne i tego wszystkiego nam życzę, żebyśmy właśnie tak żyli.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją już 24 punkty, a niestety zeszłej doby doszły dwa w naszym województwie. W gminie Zakrzówek w powiecie kraśnickim 68-latka prowadząca Skodę zjechała z drogi, uderzyła w przepust i zginęła na miejscu. Z kolei w Oleszwnicy w powiecie radzyńskim zginął 14-latek, który stracił panowanie nad niezarejestrowanym quadem, do którego prowadzenia nie posiadał uprawnień. Policja apeluje o rozsądek podczas korzystania z jakichkolwiek pojazdów, nie tylko na drogach publicznych. Lipiec według statystyk z poprzednich lat jest bezpieczniejszy niż sierpień, ale to od nas wszystkich zależy, czy te dane nie ulegną zmianie. Jeżeli już, to oby tylko na lepsze.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 66 55 lub 571 4

0: Ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Reklama. Bonton Radio.

Sombre i Back to Friends w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę godzina 16, więc wiadomości, a tam, słuchajcie, zaczyna się, no właśnie, w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, czyli Opener. No tak, właśnie przejrzałam artystów, którzy tam wystąpią, no i powiem wam, że jest zacnie, że jest cudownie. Teddy Swims oczywiście na pierwszym miejscu, to nic nie mówię, ale jakbyście nie wiedzieli, a chcieli, że tak powiem, dotknąć troszeczkę Openera, to będą transmisje na żywo w TVP. Nie wiem, w których tam kanałach, dokładnie na których kanałach, ale no bardzo dobre. Teraz The Rolling Stones i In The Stars.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
0: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
4: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
3: I nie tylko.
4: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
3: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
6: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto, Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
8: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
7: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez ciśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
9: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
7: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe. Zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
10: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
7: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Byłam przed chwileczką na zewnątrz i taki air fryer na placu Łuczkowskiego, także jak się wybieracie, to musicie o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, 35 na termometrach, odczuwalna mniej więcej 40. Jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali. No i tak patrzę, tak, nadal czekamy na te burze i deszcze, które mają przyjść do nas wieczorem.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: No i zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, bardzo Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Ja tutaj wcześniej mówiłam, że o Open Air, Teddy Swims i tak dalej, ale słuchajcie, my będziemy gościć u nas w Niedźwiedzim Grodzie kogo? Karle Fernandez.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcard to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcard, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

utworów Dua Lipa i Bad One w radiu Bonton w rytmie dnia, 16:20 na zegarach. Taka ciekawostka a propos pani Dua Lipy. Ostatnio jakoś niedawno temu jakoś tak się wyszła za mąż. Tak, miała jakąś fajną sukienkę od babci czy prababci. Fajnie takie, wiecie, kultywowanie takiej tradycji. Sukienka przychodzi w linii żeńskiej oczywiście, jak zwykle. Bardzo, bardzo miłe. Teraz Fragma i Tokas Miracle. To znacie, bo to stare, ale jest za to jakie fajne.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Zapraszam na wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Wielokrotna medalistka i zawodniczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel ponownie będzie reprezentowała biało-czerwone barwy. Polski Związek Pływacki powołał ją na zmagania krajów Europy Środkowej, których gospodarzem będzie słoweńska Lubliana. O szczegółach prezes Wodnika Andrzej Miciła.
8: Na 100 metrów stylem grzbietowym i na 200 metrów stylem grzbietowym bardzo cieszymy się z tej informacji. Zawody przewidziano 19 lipca, więc będzie to w tydzień po Mistrzostwach Polski, na które się przygotowujemy i to jest główna impreza, do której przygotowuję swoją zawodniczkę. No i dobrze, że tak się stało, że właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach.
7: Kilka dni przed międzynarodową rywalizacją Zuzanna Zdybel weźmie udział w Mistrzostwach Polski Juniorów, a te odbędą się w Łodzi. Na sportowo wakacje rozpoczęli lokalni miłośnicy siatkówki plażowej, którzy brali udział w 8. ogólnopolskim turnieju Seven Cup współorganizowanym przez UKS Tempo Chełm. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 31 duetów. O lokatach na podium mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
9: W kategorii mężczyzn zwyciężył Michał Pichwat i Leszek Cholera. Drugie miejsce Marzec Rafał i Marek Kozyra, a trzecie miejsce Adam Skica, Michał Szymura. Natomiast wśród dziewczyn pierwsze miejsce Lena Kusz, Alicja Zybała. Drugie miejsce Ola Dryn, Agnieszka Komicz. I trzecie miejsce Julita Tracz, Kinga Tulikowska.
7: Turniej Seven Cup sędziowali Marcin Kazanecki i Zbigniew Krzywicki. Wysokie temperatury nie były przeszkodą dla lekkoatletów MKL-u Chełm, którzy znów popisali się formą. Tym razem części z nich udało się ustanowić nowe rekordy życiowe podczas kolejnego meetingu klasyfikacyjnego Losla rozegranego w Białej Podlaskiej. O szczegółach trener Łukasz Serej.
10: Warto wyróżnić wyrównanie życiówki w skoku z wyż przez Dominikę Gauss i dołożyła jeszcze 46.13, bardzo wartościowe na 300 metrów. Martyna Wojewódzka startowała na 300 i na 100 metrów, osiągając 46.73. 14.68, Iga Januszanis na 300 i na krótkich płotkach 47.65, 15.25. Warto wspomnieć także o Dawidzie, który zrobił życiówkę na 300 metrów 44.72 i dołożył 13.91 na 100.
7: Więcej o udanym starcie lekkoatletów chełmskiego MKL-u usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Kontynentalny sukces jednej z tancerek Freak Dance Academy. Martyna Miszczak zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy Disco Dance and Disco Freestyle, który rozegrał się w czeskim Chomutowie. Więcej trenerka Izabela Ćwirt-Żazga.
0: Została mistrzynią Europy w stylu Disco Dance Freestyle w kategorii Junior 1. Ogromne brawa należą się także Zuzannie Perestaj, która dwukrotnie znalazła się w ścisłej europejskiej czołówce i zajęła 5. miejsce w kategorii Disco Dance Freestyle Adults 1 oraz 9. miejsce w kategorii Disco pokonując ponad 80 tancerzy z całej Europy.
7: Obecnie zawodniczki Freak Dance Academy rozpoczęły wakacyjną przerwę, a pod koniec sierpnia będą doskonaliły formę podczas warsztatów tanecznych. Trzecioligowcy Chełmianki rozpoczęli przygotowania do następnego sezonu. Zespół ma już zaplanowane sparingi z Awią Świdnik, Górnikiem Łęczna i Hetmanem Zamość, a w składzie dochodzi do zmian kadrowych, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
11: W tej chwili testy kilku młodzieżowców będziemy też testować pewnie w tym tygodniu i następnym. Trzon zespołu został, więc na pewno ta praca będzie nie taka jak rok temu, gdzie w zasadzie wszystko trzeba było organizować od początku. Więc teraz będzie to taka kontynuacja, więc mam nadzieję, że wszystko będzie przez to łatwiejsze.
7: Nowy sezon w trzeciej lidze Chełmianka rozpoczyna pod koniec lipca. Piłkarski LKS Spartan Lublin, w którego składzie znajduje się również chełmianin Kacper Eitler, sięgnął po najwyższe trofeum podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących, a te rozegrały się w Szczecinie. W pierwszym spotkaniu zespół prowadzony przez Łukasza Wróbla 7-3 pokonał gospodarującą Koronę, w finale natomiast 4-1 wygrał z drużyną LKS G Łódź, mówi Kacper Eitler.
12: To było nasze 10. Mistrzostwo Polski na przestrzeni lat. 2 razy zdobywaliśmy wicemistrzostwo, także to było takie, można powiedzieć, moje zwieńczenie kariery jako chełmskiego sportowca, w której reprezentuję Chełm, grając właśnie tam w Spartanie Lublin, bo jestem osobą niesłyszącą, niedosłyszącą, a udało mi się grać w takiej drużynie, więc jestem bardzo zadowolony.
7: Nagrodą MVP Mistrzostw Polski Niesłyszących zdobył Kamil Michałek, także piłkarz LKS-u Spartan Lublin.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Get Up i Sound and Grace na pewno w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Oczywiście na pewno pewne jest to, że mamy już lato i co weekend dzieje się u nas w mieście, dzieje się u nas tutaj w okolicy. I teraz, gdybyście chcieli wiedzieć, co się dzieje, zapraszam Was na supertydzień.pl. To jest taka fajna strona internetowa i ta moja ulubiona zakładka Nie Przegap. Sprawdźcie, może znajdziecie coś dla siebie, żeby spędzić miło ten czas letni. To po pierwsze. Po drugie, teraz Eben i Hollow. Zostawiam Was z tymi dźwiękami i już cicho nie gadam. Proszę bardzo, to dla Was.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Kontynuujemy sobie nasz wakacyjny cykl, a tym razem porozmawiamy sobie o tym, co jemy. Janek Zieliński, zapraszam. Jeżeli myślimy o okresach, podczas których można złapać dodatkowego brzucha, to raczej na myśli mamy jakieś święta typu Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Siadamy kilka razy nawet do rodzinnego stołu wypełnionego smakołykami, no i grzechem byłoby tego wszystkiego nie spróbować, a potem jeszcze to zostaje w lodówce i wyjadamy przez najbliższe dni, jeżeli zrobimy wszystkiego pod korek oczywiście. To takie krótkie, acz intensywne okresy, ale też no, nie ma co się oszukiwać. W lato też mamy szansę przytyć, a to wydaje się taki okres troszeczkę mniej pozorny. Tutaj lody, tam jakieś inne słodycze. O jakości, alternatywach i wartościach przekąsek mówi goszcząca dziś u nas dietetyczka Oliwia Poniatowska.
3: Latem mamy bardzo dużo okazji do korzystania z różnych kulinarnych przyjemności. Gofry, lody, waza cukrowa i oczywiście grill. Ale jak to wszystko wygląda z perspektywy wartości odżywczych? Zacznijmy od gofrów. Te klasyczne, kupowane w kurortowych budkach, mogą być bardzo kaloryczne i zawierać spore ilości cukru. Z dodatkami takimi jak bita śmietana, polewy i posypki, ich wartość energetyczna może nawet przekraczać 500-600 kalorii. To szybki zastrzyk energii, ale mało wartości odżywczych. Lepszym wyborem będzie domowy gofr z mąki pełnoziarnistej z sezonowymi owocami i na przykład jogurtem naturalnym. Waza cukrowa to z kolei tak naprawdę czysty cukier, bez witamin, białka czy błonnika. Jej jedna porcja może zawierać nawet 20-30 gramów cukru. Lody wbrew pozorom mogą być w porządku. Te na bazie jogurtu lub owocowe sorbety dostarczają mniej tłuszczu i często więcej witamin, zwłaszcza jeśli robimy je sami. Warto czytać etykiety i unikać tych z długą listą składników i tłuszczami utwardzonymi. Lody mleczne mogą dostarczyć nam niewielkie ilości wapnia i białka, ale w gratisie często dostaniemy również spore ilości cukru oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. No i grill. Tu mamy największe pole manewru. Sam sposób przygotowania potraw jest całkiem zdrowy. Nie używamy dodatkowego tłuszczu, a jedzenie nabiera smaku. Problem pojawia się, gdy grillujemy tłuste mięsa, które ociekają na rozżarzony węgiel. Wydzielają się wtedy szkodliwe związki, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze. Ale jak grillować zdrowo? Po pierwsze, używajmy tacek. Dzięki nim tłuszcz nie kapie bezpośrednio na węgiel, dzięki czemu ograniczamy ilość niekorzystnych substancji. Wybierajmy też chudsze mięsa, na przykład kurczaka, indyka, ryby. Można też grillować tofu czy warzywa, a nawet owoce, takie jak na przykład ananas. Marynujmy mięso, zwłaszcza w ziołach, cytrynie czy oliwie. To nie tylko smak, ale też działanie przeciwutleniające. Zioła chronią przed tworzeniem się tych szkodliwych związków podczas obróbki termicznej. Zwracajmy też uwagę na jakość węgla. Wybierajmy certyfikowany, bez dodatków chemicznych, a jeśli lubimy grillować często, rozważmy zakup grilla elektrycznego lub gazowego, gdzie będziemy mogli kontrolować temperaturę i ograniczymy dym. Podsumowując, wakacyjne kulinarne przyjemności potrafią wypaść dość słabo pod względem odżywczym, ale nie muszą być zakazane. Kluczem jest świadomy wybór, umiar w kwestii porcji i zadbanie o ogół naszego żywienia. Nawet najbardziej, w cudzysłowie, wypasiony gofr nie będzie stanowił problemu, jeśli na co dzień będziemy odżywiać się zdrowo i dbać o codzienną dawkę ruchu.
2: I cóż ja na koniec wam mogę powiedzieć? Jedzcie smacznie i zdrowo. No i trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Hełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 830 34 32 i 512 835 211.

0: Health zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

i Róż w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli gwiazda openera tegorocznego. I później jeszcze przed godziną 17 Calvin Harris, który również jest gwiazdą tegorocznego openera. Teraz co? No gwiazda się żegna z wami krótko, zwięźle i na temat. Dziękuję wam bardzo za te 5 godzin. Jak zwykle minęło szybko, bo w dobrym towarzystwie czas szybko mija. To oczywiste jest oczywistość, oczywista. Kinga Miszczyk, słyszymy się w piątek. Pa!

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Reklama.
3: Słuchacie Bonton.

0: tragiczny wypadek podczas prac polowych, nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 groszy. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
1: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
2: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
1: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
3: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
1: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
0: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony i jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
0: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
5: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
0: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Dziś po południu przy ulicy Fredry w Chełmie pożar zniszczył dach domu i garażu. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem służb i nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział 7 zastępów straży pożarnej. Ogień opanowano, a przyczyny są ustalane. Do województwa lubelskiego trafi ponad 90 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Środki zostaną przeznaczone m.in. na schrony, magazyny i przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Dofinansowanie otrzymają także Chełm, powiat chełmski, Włodawa i Siedliszcze. W wiadomościach za niecałe pół godziny opowiemy również o sukcesie uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie, którzy zostali mistrzami Polski podczas finału ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże zachmurzenie z opadami. Na pozostałym obszarze kraju też pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 na wschodzie kraju.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w środę na półmetku tygodnia i jednocześnie na samym starcie nowego miesiąca. Otwieramy lipiec z wielką klasą, podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie niesamowite muzyczne rocznice zapisały się pod dzisiejszą datą. Naszą podróż zaczynamy w roku 1945. 1 lipca na świat przyszła jedyna, niepowtarzalna i magnetyczna Debbie Harry. Wokalistka, autorka tekstów i ikona nowofalowej formacji Blondie. Debbie świętuje dzisiaj swoje 81. urodziny. To jej charyzma i niesamowity głos napędzały takie radiowe evergreeny jak Heart of Glass, Call Me czy słoneczne The Tide is High. Przesyłamy do Nowego Jorku mnóstwo chełmskiej energii i życzymy 200 lat dla królowej pop-punku. Przenosimy się do roku 1949. 1 lipca urodził się John Anthony Halliwell, brytyjski muzyk, saksofonista i klawiszowiec, który przez dekady współtworzył potęgę progresywno-popowej legendy Supertramp. John kończy dzisiaj 77 lat. Jego charakterystyczne, niezwykle melodyjne partie saksofonu w takich hitach jak The Logical Song czy Breakfast in America to absolutne fundamenty złotych lat radia. Zaglądamy do roku 1963, dokładnie 63 lata temu, w studiu nagraniowym w Londynie grupa The Beatles zarejestrowała swój kolejny wielki hit, który zmienił oblicze Beatlemanii. Mowa o utworze She Loves You z tym słynnym, wykrzyczanym Yeah, yeah, yeah. Singiel wydany kilka tygodni później z miejsca zdemolował listy przebojów i stał się najlepiej sprzedającym singlem czwórki z Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Naszą dzisiejszą, pierwszolipcową kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym arcydziełem z roku 1991, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało pozycję brytyjskich mistrzów progresji na całym świecie. Dokładnie 35 lat temu, w lipcu 1991 roku, a dokładnie 1 lipca w oficjalnej dystrybucji radiowej, legendarna formacja Pink Floyd celebrowała wielki powrót w radiowym eterze za sprawą koncertowych podsumowań, a świat wciąż żył premierami singli z ich nowszej ery. Ale w radiowym kanonie tego dnia wspominamy przede wszystkim potęgę płyty The Wall i nieśmiertelnego hymnu Another Brick in the Wall, Part 2. Ten charakterystyczny marszowy rytm perkusji Nicka Masona, pulsujący bas Rogera Watersa, dziecięcy chór i przede wszystkim absolutnie genialna, mistrzowska i uznawana za jedną z najlepszych w historii solówek gitarowych Davida Gilmoura. Ten utwór to czysta poezja rocka, która brzmi w głośnikach po prostu potężnie. Zamykając to środowe spotkanie z muzyczną historią i witając lipiec, stawiamy na absolutny stadionowy pomnik. Skoro za oknem mamy piękny czerwcowy, przepraszam, lipcowy już dzień na 104,9 FM, czas na dawkę urokowego geniuszu najwyższej próby. Przed wami Pink Floyd.

0: reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: napęd! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457.
2: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: funny.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
6: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
5: I nie tylko.
6: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
5: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
6: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek zaprasza.
8: Dni Chełma 2026.
7: Carla Fernandez.
8: Perfekt i Łukasz Drapała.
7: Golden Life.
8: Paktofonika Orkiestra.
7: Krystyna Giżowska.
8: Partita.
7: Oraz mnóstwo innych atrakcji i koncertów.
8: Strefa rekreacyjna dla dzieci, stoiska gastronomiczne, rękodzieło.
7: 4-5 lipca, ulica Strażacka.
8: Bądźmy tam razem. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Pożar zniszczył dziś po południu dach domu i garażu przy ulicy Fredry w Chełmie. Wszyscy domownicy zdążyli wydostać się na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem służb. W tym groźnym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze około godziny 14.30. Do akcji ruszyło 7 wozów strażackich z żywiołem, walczyło 5 jednostek z Chełma oraz ochotnicy z Zarzecza i Zestawu. Walka z czasem była bardzo ważna, bo dom płonął w ścisłej zabudowie. Strażacy musieli szybko zatrzymać ogień, by płomienie nie przeszły na sąsiednie budynki. Akcja gaśnicza zapobiegła rozprzestrzenieniu się żywiołu, ale straty mogą być duże. Całkowicie spłonął dach garażu i domu. Strażacy prowadzą teraz niezbędne prace rozbiórkowe i dokładnie przelewają pogorzelisko wodą. Przyczyny wybuchu ognia ustalają odpowiednie służby. Województwo lubelskie otrzyma ponad 90 milionów złotych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki trafią do gmin i powiatów regionu w ramach kolejnego etapu wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak podkreślają władze województwa, w dyspozycji na ten rok pozostaje łącznie 300 milionów złotych, z czego zakontraktowano już blisko 160. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tworzenie i modernizację miejsc schronienia, organizację ewakuacji oraz wzmocnienie zaplecza logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw w sytuacjach kryzysowych. Na liście beneficjentów tym razem znalazło się Starostwo Powiatowe w Chełmie, które otrzyma ponad 790 tysięcy m.in. na budowę magazynu obrony cywilnej na terenie bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu. Miasto Chełm za 950 tysięcy złotych ma wybudować bazę magazynową. O zakresie wsparcia mówi też włodarz gminy Chełm Wiesław Kociuba.
10: 370 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa na realizację tych zadań, a konkretnie na budowę bazy magazynowej. Zabezpieczy możliwość magazynowania sprzętu, materiałów niezbędnych do prowadzenia działań związanych z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym.
9: Po kilkaset tysięcy złotych w tym rozdaniu otrzymały również siedliszcze Włodawa, gmina Włodawa i Starostwo Powiatowe w Kresnym Stawie.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych.
6: Radia Bonton.
9: Reprezentanci zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie odnieśli sukces, zdobywając tytuł Mistrzów Polski podczas wielkiego finału ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego. To jedno z najważniejszych osiągnięć w historii szkoły, które potwierdza wysoki poziom kształcenia oraz zaangażowanie uczniów rozwijających swoje pasje motoryzacyjne. W wydarzeniu uczestniczyły najlepsze drużyny z całej Polski, które wcześniej pomyślnie przeszły wieloetapowy proces kwalifikacyjny. Droga reprezentantów zespołu w Okrzowie do krajowego zwycięstwa była wymagająca i pełna wyzwań. Uczniowie najpierw wygrali etap powiatowy, następnie okazali się najlepsi w rywalizacji wojewódzkiej, co zapewniło im awans do finału centralnego, a tam przyszło im zmierzyć się z najbardziej utalentowanymi młodymi pasjonatami motoryzacji z całego kraju. W skład zwycięskiej drużyny weszli Szymon Styk, Krzysztof Staszewski oraz Kacper Dudko. Turniej obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz diagnostyką pojazdów. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością przepisów ruchu drogowego, ale też umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i praktycznego wykorzystania zdobytej już wiedzy.
6: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Wakacyjne spacery po lesie, wycieczki w góry czy odpoczynek nad jeziorem to świetny sposób na kontakt z naturą. Ale właśnie wtedy wiele osób zadaje sobie pytanie, a co jeśli spotkam żmiję? Dziś rozprawimy się z faktami i mitami na temat jedynego jadowitego węża występującego naturalnie w Polsce. Żmii zygzakowatej. Na początek dobra wiadomość. Spotkanie ze żmiją wcale nie jest tak częste, jak mogłoby się wydawać. To zwierzę skryte i bardzo płochliwe. Najczęściej unika ludzi i ucieka, zanim zdążymy je zauważyć. Żmije można spotkać się niemal w całej Polsce. Lubią nasłonecznione polany, obrzeża lasów, wrzosowiska, podmokłe łąki, a także okolice jezior i górskie szlaki. Często wygrzewają się na kamieniach, pniach drzew lub leśnych ścieżkach. Jak ją rozpoznać? Najbardziej charakterystycznym elementem jest ciemny zygzak biegnący przez środek grzbietu. To właśnie od niego pochodzi nazwa gatunku. Najczęściej żmije mają szare, brązowe lub oliwkowe ubarwienie, ale zdarzają się również osobniki niemal całkowicie czarne. Taka odmiana również jest żmiją zygzakowatą. Dorosłe osobniki osiągają zwykle od 60 do 80 cm długości, więc są znacznie mniejsze niż często wyobrażamy je sobie w opowieściach. A teraz najważniejsze pytanie. Czy żmija jest agresywna? Nie. To jeden z największych mitów. Żmija nie poluje na ludzi i nie atakuje bez powodu. Wręcz przeciwnie. Gdy wyczuje drgania naszych kroków, zazwyczaj próbuje się oddalić. Do ukąszenia dochodzi najczęściej wtedy, gdy ktoś przypadkowo na nią nadepnie, spróbuje ją złapać albo odetnie jej drogę ucieczki. Dlatego podczas spacerów warto patrzeć pod nogi, szczególnie w miejscach porośniętych wysoką trawą lub na nasłonecznionych ścieżkach. A co zrobić, jeżeli mimo wszystko dojdzie do ukąszenia? Przede wszystkim zachować spokój. Silny stres i wysiłek fizyczny mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się jadu w organizmie. Należy ograniczyć ruch, unieruchomić ukąszoną kończynę i jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Nie wolno nacinać rany, wysysać jadu ani zakładać opaski uciskowej. To metody, które kiedyś pojawiały się w poradnikach, ale dziś wiadomo, że mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Na szczęście zdecydowana większość ukąszeń nie kończy się tragicznie. Dla zdrowej osoby dorosłej jad żmij rzadko stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Szczególną ostrożność powinny jednak zachować dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu krążenia lub silnymi reakcjami alergicznymi. Żmija zygzakowata jest w Polsce objęta ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie wolno jej zabijać ani niepokoić. Warto pamiętać, że pełni bardzo ważną rolę w przyrodzie. Poluje na gryzonie, pomagając utrzymać równowagę w ekosystemie. Na koniec jeszcze jeden mit. Żmija nie goni ludzi. Jeśli więc podczas spaceru zobaczymy ją na swojej drodze, najlepszym rozwiązaniem będzie spokojnie się zatrzymać, zachować bezpieczny odstęp i pozwolić jej odejść, bo w lesie jesteśmy gośćmi, a gospodarze zwykle wolą uniknąć spotkania z nami tak samo jak my z nimi. Przypominając, że żmija reaguje na drgania, można sobie włączyć radio Bonton, potupać nóżką i żmija sama się oddali. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Hełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
8: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
2: 104,9. Bo to radio.

0: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
1: Kierowisko drogo. Już jaka cena?
2: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
3: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem.
4: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja się boję tak tankowe.
3: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
4: Myślę, że tak. 40 groszy.
5: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
6: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
0: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
7: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich. Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
7: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
0: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Wśród mieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
9: Bonton Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejny mecz o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
11: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom. A kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
10: Trener Senegalu, Papetiał, przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
9: Aż
11: 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
10: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy.
0: Ostrzeżenia przed burzami i upałem cały czas na południowym wschodzie Polski. Burzowo może być w ogóle w całej wschodniej połowie kraju i na południu. A jutro już łagodniejsza aura, temperatura delikatnie powyżej 25, 26, 27. Przeważnie słonecznie i drobne opady.
12: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
14: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
15: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
16: Bon Ton Radio. O godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Co Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowała na ten letni czas, opowie Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji.
3: Przygotowaliśmy specjalny program dla różnych grup społecznych, między innymi dla seniorów. I chcemy co tydzień w środę zaprosić Państwa po pierwsze na kino letnie dla seniorów, a po drugie na takie ciekawe spotkania, które zatytułowaliśmy z książką przy gramofonie.
2: Będzie też można zwiedzić Państwa instytucje.
3: Od pewnego czasu wielką popularnością cieszą się nasze proponowane przez nas wycieczki pod tytułem Skarby Biblioteki i w tym roku też zechcemy Państwa zaprosić. Otwieramy dla Was magazyny, pokazujemy najcenniejsze zbiory, także zapraszamy w każdą środę po kinie letnim dla seniorów.
2: W ramach Dni Chełma odbędzie się też wydarzenie pod dachem biblioteki.
3: Organizowana w piątek 10 lipca o godzinie 10 konferencja naukowa, która jest przygotowana przez mieszczące się w bibliotece Centrum Kompetencji Europejskich UMCS-u wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. Zaprosiliśmy naukowców, którzy pod hasłem Średniowieczny Chełm na styku kultur i cywilizacji przybliżą nam historię Chełma.
2: Sztuka również gości w Państwa murach.
3: 3 lipca chcemy Państwa zaprosić na wernisaż Haftu i Koronki, tym razem pani Jadwigi Żukowskiej. Odbędzie się to o godzinie 17 w Galerii Nowej przy ulicy Partyzantów, a 10 lipca już po raz kolejny o godzinie 17 swoje prace w naszym holu na pierwszym piętrze przedstawi pan Adam Puławski. 17 lipca w piątek wernisaż prac Jolanty Wdowikowskiej z domu Matela pod tytułem Spoza granic.
2: A co z dziećmi?
3: Przygotowaliśmy bardzo bogaty program edukacyjny, integracyjny, rozrywkowy. Będą projekcje filmu, będą warsztaty, będą rozgrywki planszomanii w naszej bibliotece. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na naszych plakatach, na naszej stronie internetowej i na Facebooku. I zapraszamy serdecznie do odwiedzania biblioteki, do udziału w tych proponowanych przez nas formach aktywności.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Wanda Jaroszczuk. Zapraszam na wywiad z cyklu Bliżej Kultury.
5: Dzień dobry. Dziś w naszym studiu wyjątkowy gość, który udowadnia, że tradycja nie zna barier wiekowych. Laureatka najważniejszych ogólnopolskich festiwali folklorystycznych. Młoda i niezwykle utalentowana śpiewaczka z Sielca w gminie Leśniowice Emilia Gryniuk. Dzień dobry, Emilio.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Swoją przygodę z muzyką tradycyjną zaczęłaś już ponad dekadę temu w zespole śpiewaczym Sielanki. Miałaś wtedy zaledwie kilkanaście lat. Dlaczego nastolatka wybiera archaiczny, tradycyjny biały śpiew zamiast nowoczesnej muzyki? Co cię w tym zafascynowało?
6: To, że znalazłam się w zespole, to był zupełny przypadek, ale zafascynowana byłam przede wszystkim tym, że panie śpiewały bez mikrofonów, a ich głos niósł się bardzo daleko. Nie było w tym śpiewie żadnych dodatkowych stylizacji, efektów. Wystarczył sam głos i prostota tekstu i melodii.
5: Ta pasja szybko przerodziła się w ogromny sukces. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu to absolutna olimpiada dla muzyków ludowych. Ty zdobyłaś tam m.in. prestiżową pierwszą nagrodę jako solistka, a także świętowałaś sukcesy z zespołem Kumowianki. Jak to jest stanąć na kazimierskim rynku przed surowym jury i tłumem widzów?
6: To zawsze są ogromne emocje i również trema, ale ta trema jest bardzo dopingująca. Człowiek ma świadomość, że to jest najważniejszy festiwal, bardzo ważne jury, które wszystko dostrzega, ale jednak ta cała atmosfera festiwalu, jego wyjątkowość tworzy taką aurę, że no, to jest wyjątkowe wydarzenie.
5: Emilio, jury w Kazimierzu ocenia tak zwaną autentyczność. Nie ma mowy o nowoczesnym stylizowaniu, liczy się czysta tradycja, gwara i regionalna maniera. Skąd czerpiesz swój repertuar? Czy są to pieśni przypisane ze starych zeszytów gospodyń, czy też uczyłaś się ich ze słuchu?
6: Są to pieśni, które kobiety mają zapisane w zeszytach, ale głównie pamiętają wszystko w swojej pamięci i przekazują to dalej. Ja korzystałam ze swoich własnych nagrań do przygotowania, ale też jeśli miałam jakiś problem z odszyfrowaniem jakiejś pieśni, to pomagały mi osoby, które znały się na nutach.
5: Czym dla Ciebie różni się występ solo, gdzie cała uwaga skupiona jest wyłącznie na Twoim głosie, od śpiewania w grupie, gdzie kluczem jest idealne współbrzmienie?
6: Jest to na pewno jakaś różnica. Moim zdaniem łatwiej śpiewa się w zespole, mimo tego, że każdy musi siebie nawzajem słuchać. Ale już mamy takie doświadczenie, że wiemy, kto obok kogo może stać, jak nasze głosy się dopełniają, a jednak śpiew solo wymaga takiego głębszego skupienia i muszę mieć świadomość też bardziej własnego głosu, bardziej się też myślę przygotować i muszę sama stworzyć wszystko.
5: Twoja miłość do tradycji wyszła daleko poza scenę. Wybrałaś, z tego co wiem, studia kulturoznawcze na UMCS w Lublinie. Czy to oznacza, że chcesz związać swoją przyszłość zawodową z folklorem na stałe? Jak wiedza teoretyczna pomaga Ci w praktyce estradowej?
6: Myślę, że w przyszłości chcę związać się z folklorem bliżej zawodowo, ale na pewno te studia bardzo pomogły mi w wykorzystaniu tego repertuaru, który zbieram. Mam doświadczenie teraz w metodach dokumentowania i docieram do źródeł też różnych pieśni, ale nie tylko, bo też do źródeł o strojach, o tradycjach i o obrzędach.
5: Opowiedz mi w takim razie o swoim stroju, w którym występujesz na scenie.
6: Ten strój, w którym występuję, należał do zespołu Sielanki. Obecnie staram się go zrekonstruować. Składa się z lnianej bluzki, fartucha, spódnicy w ciemne pasy lub jednolitej ciemnej oraz kamizelki też w ciemnych kolorach. Wszystko staram się znaleźć w takich naturalnych materiałach i właśnie kolorach, żeby był jak najbliżej tradycji.
5: Ale z tego co wiem, niełatwo dzisiaj znaleźć takie tkaniny.
6: Tak, niełatwo. Szukam właśnie, poszukuję różnych próbek, żeby to było w 100% naturalne, bez żadnych właśnie domieszek takich sztucznych.
5: A ten strój będziesz szyła sama, czy ktoś Ci w tym pomoże?
6: No mam to szczęście, że moja mama jest krawcową i zaproponowała, że uszyje mi strój.
5: Emilio, rozmawiać o muzyce to jedno, ale usłyszeć ją to zupełnie coś innego. Czy mogłabyś teraz w naszym studiu zaśpiewać a cappella krótki fragment jednej z tych pieśni, które przyniosły Ci zwycięstwo w Kazimierzu?
6: Bardzo chętnie.

0: Biegła.
1: Przyznają państwo, że jest to niesamowity głos. Po tym krótkim fragmencie, Emilio, chyba już nikt nie ma wątpliwości, dlaczego te najważniejsze nagrody trafiają właśnie do ciebie. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Gratuluję oczywiście dotychczasowych sukcesów i życzę kolejnych laurów na festiwalowej mapie Polski.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
1: Moim gościem była Emilia Gryniuk z gminy Leśniowice. Do usłyszenia w kolejnym programie. A na zakończenie jeszcze jeden utwór w wykonaniu Emilii.
2: Łysk.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bond

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś odkurzamy energię w czystej postaci. Kawałek, który zdefiniował taniec, fitness i lata 80. w Hollywood. To jest utwór, który sprawia, że masz ochotę zerwać się z kanapy i zrobić parę piruetów. Mówię oczywiście o Maniac w wykonaniu Michaela Sembello. Michael Sembello nie był gwiazdą na miarę Prince'a czy Michaela Jacksona, choć co ciekawe pracował jako gitarzysta sesyjny u Stevie'ego Wondera. Ale to właśnie ten jeden hit zapewnił mu nieśmiertelność. Utwór Maniac trafił na ścieżkę dźwiękową filmu, który stał się fenomenem. Ale najpierw sam Sembello napisał go z zupełnie innym zamysłem. Inspiracją był dla niego film Maniac z 1980 roku, mroczny horror o seryjnym mordercy. Tytuł został, ale tekst i cała energia piosenki musiały zostać błyskawicznie zmienione. Szybka zmiana, z seryjnego mordercy robi się tancerka. Tak, piosenka została przeprojektowana na potrzeby filmu Flashdance z 1983 roku, w którym Jennifer Bills grała spawaczkę tancerkę. I nagle ten szalony, syntetyczny rytm, ta energetyczna, funkowa perkusja i te wszystkie warstwy, które stworzył Sembello, zaczęły nabierać nowego znaczenia. To nie była już piosenka o szaleństwie, ale o manii w pozytywnym sensie, o obsesyjnej pasji, o treningu, o dążeniu do celu. Maniac był prawdziwą petardą, wylądował na szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a sam film Flashdance i ta ścieżka dźwiękowa zdefiniowały popkulturę, wprowadzając modę na aerobik i dresy z wyciętymi dekoltami. To historia o tym, że kontekst jest wszystkim. Ten sam utwór w mrocznej inspiracji stał się symbolem pozytywnej, tanecznej energii. I to jest geniusz tego odkurzonego hitu. Czas poczuć ten elektryzujący rytm. W Radiu Bonton odkurzamy numer, który nie pozwoli wam usiedzieć spokojnie. Michael Sembello i Maniac.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami.

0: Zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Kochanie, a wiesz, że w Felicity zaczęły się letnie wyprzedaże?
2: No to ruszamy, obiecałem ci nowy kostium na plażę.
1: I nie tylko.
2: To prawda, zrealizujemy wszystkie nasze zakupowe obietnice.
1: Już są! Wakacyjne wyprzedaże w Felicity właśnie ruszyły. Znajdź gorące hity w letnich cenach, skorzystaj z fantastycznych obniżek i zadaj szyku podczas urlopu. Z Felicity te wakacje będą naprawdę wyjątkowe.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
1: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
2: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
1: Zgadza się.
2: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
1: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
0: Podobne rozwiązania, specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
3: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biegle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
4: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka, ale podobno rosną i mają się dobrze.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Baszkiewicz.
7: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off czy najwięcej powołań do meczu gwiazd, jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami całą wschodnią i południową Polskę. Gdzieniegdzie burze mogą być gwałtowne. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 teraz w centrum, a najgoręcej właśnie we wschodniej Polsce, nawet do 37. Jutro już łagodniej, około 25.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

0: should've walked away. Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
12: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.
13: Wszystko gra.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Zrób przegląd techniczny w naszej stacji kontroli w Chełmie i odbierz wyjątkową strapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Nowoczesne rowery, hulajnogi, smartfony, weekendowe pobyty wypoczynkowe i mnóstwo innych niespodzianek. Łączna wartość nagród to blisko 100 tysięcy złotych. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38, przy stacji BP.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
5: Pulsy dnia.
6: Eliza Kudarowska-Nowosad, zapraszam, jest 19.30. W Chełmie gotowa jest nowa placówka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ale wciąż nie ma osoby, która miałaby nią kierować. Centrum opiekuńczo-mieszkalne nadal czeka na dyrektora, a miasto ogłosiło kolejny, już szósty konkurs na to stanowisko. Do poprzedniego naboru nie zgłosił się żaden kandydat, co sprawiło, że procedura musiała zostać powtórzona. Placówka przeznaczona dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzin jest już przygotowana do działania. Budynek został wykończony, a wyposażenie zakupiono w ramach przetargów. Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze pomocy społecznej, a także specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przyszły dyrektor ma odpowiadać m.in. za zarządzanie placówką, kadrą pracowniczą, za dokumentację, a także planowanie finansowe. Wynagrodzenie zasadnicze określono na poziomie od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych brutto. Od dzisiaj wójt gminy Leśniowice Joanna Jabłońska ma otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Decyzję w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie podczas czerwcowej sesji. Projekt uchwały nie wywołał dyskusji na sali obrad, ponieważ jak podkreślono, wszystkie szczegóły zostały wcześniej przeanalizowane podczas posiedzeń komisji. Przyjęta przez radę uchwała określa wszystkie składniki miesięcznego wynagrodzenia wójt. Od dziś będą one wynosiły odpowiednio 11 100 zł brutto w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 3400 brutto w ramach dodatku funkcyjnego, 4350 zł brutto to dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę 2200 zł brutto. Po zmianach miesięczne wynagrodzenie brutto wójt będzie więc wynosiło 21 tysięcy i 70 zł. Nowa uchwała zastępuje dotychczasowe przepisy obowiązujące od maja 2024 roku. Nowe wynagrodzenie oznacza podwyższenie dwóch podstawowych składników pensji. W porównaniu z uchwałą przyjętą po wyborach samorządowych dwa lata temu wynagrodzenie zasadnicze wzrosło z 10 250 do 11 100. Z kolei dodatek funkcyjny zwiększył się o 250 zł. Automatycznie wzrosły również dodatki naliczane procentowo. Działają od kilku dekad, mają doświadczenie i nieustającą potrzebę pomocy. Stowarzyszenie Nomen Omen Pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym Podajmy sobie ręce, które od lat prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny Nadzieja, otrzymuje nagrodę prezydenta Chełma dla organizacji wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2025 roku.
7: W ośrodku, gdzie dzieci z
5: niepełnosprawnościami uczą się, rehabilitują, mają wszelkiego rodzaju terapie. To są dzieci z wielolaką niepełnosprawnością, to są dzieci głęboko dysfunkcyjne, bo ten nasz ośrodek to jest taki ośrodek, który jest pionierem, powiedzmy sobie, bo w 97 roku powstał i idziemy takimi małymi kroczkami, ale jest bardzo, bardzo widoczne, to zauważalne, bo dzieci robią postępy, dzieci nawet te, które nie chodziły, używając tych sprzętów, jakie tutaj mamy, zaczynają po prostu pierwsze kroki stawiać.
6: Mówiła na naszej antenie Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka i wiceprezes stowarzyszenia, a przy tej okazji przypominamy także o staraniach placówki o zakup Cyberoka, czyli systemu, który pomaga dzieciom komunikować się z otoczeniem. Od dzisiaj autobusy gminnej komunikacji samochodowej gminy Chełm wożą pasażerów w kierunku jednej ze swoich największych rekreacyjnych atrakcji.
7: Można dojechać 9 kursami autobusów naszej gminnej komunikacji nad salę w Żółtańcach liniami 4, 6 i 7 z kierunków Chełma, Pokrówki, Strupina Dużego, Roszczałowa, Krzywic, Uchra, Weremowic oraz Deputycz, a z pozostałych miejscowości to z przesiadką na naszym przystanku autobusowym przy dawnym Tesco w Chełmie. Uruchamiamy te linie dla naszych mieszkańców i nie tylko dla naszych, bo również dla mieszkańców Chełma.
6: Informuje Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. Rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej gminy w zakładce Mieszkańcy.
0: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Tak! Można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga! Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdela.
2: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
0: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
3: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę możliwości do zapewnienia mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
0: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Kopernikus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni 89 zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Na wschodzie Polski i na południu możliwe jeszcze burze. Jutro powinno być już spokojnie i możliwe są opady, ale nie powinny być gwałtowne. W nocy temperatura wszędzie poniżej 20 stopni. Jutro całkiem przyjemna, 25 mniej więcej. W całym kraju bardzo zbliżona. Niebo raczej pogodne, choć właśnie z opadami.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych małych wyspach i o wyspach dzisiaj również będzie. Te audycje nagrywałam w czerwcu, ale można powiedzieć, że to już wakacje, czas urlopowy, więc podróże przed nami. O Piotrze z Strzeżyszu można powiedzieć, że wakacje ma przez cały rok. ponieważ podróżuje na rowerze, to również fotograf i pisarz. I na naszych małych wyspach pojawia się co jakiś czas. Udało mu się wygospodarować ten czas również w przerwie między podróżami. I o tych podróżach dzisiaj właśnie Piotr Strzeżysz.
6: Ostatnio byłem w 4 krajach. Byłem na Filipinach, Malezja, Brunei, Indonezja.
5: Piotr, czy podróżowanie rowerem przez świat jest dla każdego? No tak się zawsze zastanawiałam, czy ja dałabym radę.
6: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie przez pryzmat tych krajów, które teraz odwiedziłem. Generalizując, gdybyś zapytała mnie, czy podróżowanie rowerem jest dla każdego. No pewnie też nie jest dla każdego, ale na pewno jest dla większej grupy osób niż podróżowanie przez kraje, przez które teraz przejechałem. Ponieważ poziom różnych upierdliwości, trudności był dość wysoko postawiony. Znaczy, to nie znaczy, że to znów była jakaś nieosiągalna, wyjątkowa, bardzo trudna wyprawa, ale zdecydowanie przejazd rowerem przez Filipiny szczególnie i Indonezję Jawę, bo ja byłem tylko na Jawie. Indonezja składa się z mnóstwa wysp, z których ja byłem tylko na jednej z większych, no ale mimo wszystko jednak byłem tylko na części Indonezji, zwiedziłem tylko część kraju, to tego rodzaju wyjazd zdecydowanie nie jest dla każdego. Dlaczego nie jest dla każdego? Dlatego, że pierwsza rzecz, to ja nie wiem od czego zacząć. Nie wiem od czego zacząć teraz a propos tych trudności, o których wspomniałem. Nie wiem, która z tych trudności dla mnie osobiście byłaby taką chyba najbardziej największą, sprawiającą, że no nie zawsze było mi tam dobrze. Oczywiście było mi tam dobrze, no jechałem rowerem, lubię jeździć rowerem i byłem zadowolony przez większą część dnia, ale też no nie zawsze były takie dni, że poziom tych elementów, które mnie frustrowały, był tak duży, wysoki, no, że trudno było czerpać przyjemność z tej drogi w takim stopniu, w jakim myślałem, że będę czerpał. Pierwsza rzecz, która na pewno miała wpływ na to, jak ja postrzegałem Filipiny, to jest pogoda. Ja tam pojechałem w porze suchej. Myślę, że 70, może nawet 80% czasu mojego spędzonego na Filipinach to był deszcz. Tak jak teraz te temperatury, które jeszcze dzisiaj mamy w Polsce, te ponad 40 stopni na większości obszaru kraju traktowane jest trochę jako anomalia, to tam ten deszcz padający czasami 2-3 dni albo częściej też był anomalią. To znaczy to nie powinno go tam być, nie w takiej ilości, nie ciągły i no jeżeli padało, no to ja nie jechałem. A jeżeli ten deszcz złapał mnie w ciągu dnia, to szukałem jakiegoś schronienia. Jeżeli padał deszcz, to bardzo często nocowanie w namiocie było problematyczne, bo albo był teren tak zabagniony, że ja tego namiotu bym tam nie rozstawił. No albo do tego deszczu jeszcze dołóżmy bardzo silnie wiejący wiatr. I o wiele częściej nocowałem w hotelu niż planowałem. To się oczywiście też wiązało z dodatkowymi kosztami. Wydałem dużo więcej na Filipinach niż planowałem. Także ten pierwszy element, pogoda, to na pewno sprawił, że no nie zawsze tam było przyjemnie, bo czasami utknąłem na 2-3 dni gdzieś, bo się w ogóle nie dało jechać, bo była ściana deszczu. Druga rzecz. Gęstość zaludnienia. Znaczy ja oczywiście zdawałem sobie sprawę, że tam będzie dużo ludzi, zdawałem sobie sprawę z tego, że jadę w miejsce, gdzie tych interakcji będzie mnóstwo i że trudno będzie do jakieś miejsce odosobnienia, jakąś sferę intymności poszerzoną, ale po prostu ilość jakby ludzi, zagęszczenie, co wiązało się też z bardzo gęsto zabudowanym terenem, znów sprawiającym, że ja nie zawsze mogłem znaleźć jakieś ustronne miejsce na rozbicie namiotu. To nie znaczy, że tego namiotu nie dało się rozstawiać, tylko takie też noclegi, na przykład u kogoś na podwórku, czy gdzieś blisko zabudowań, no wiążą się z tym, że przynajmniej do jakiejś godziny 10-11 w nocy będę miał wizyty, jak nie osób, które mnie zaprosiły do siebie, znaczy mieszkańców no, tego podwórka, no to mieszkańców wioski, sąsiadów i tak dalej. Co oczywiście jest miłe i ma swój urok, ale raz, dwa, pięć, No ale już nie 50 i nie dzień po dniu, kiedy człowiek chciałby się po prostu wyspać. Piejące koguty na okrągło, karaoke rozkręcone do bladego rana. Okazało się, że Filipiny uwielbiają karaoke, czego ja wcześniej nie wiedziałem, i to karaoke no, jest rozkręcone z wielkich kolumn i jest wszechobecne. I ostatnia rzecz związana w pewnym sensie z gęstością zaludnienia, z takim rozmieszczeniem też tych miasteczek, przez które jechałem, i wiosek. Ogromny ruch na drodze. To chyba właśnie powinienem może nawet od tego zacząć. Ogromny ruch na drodze też wiążący się z tym, że jest masa motocykli z rozkręconymi tłumikami, które hałasują, smrodzą, jadą na niskiej jakości paliwa, duża zawartość siarki. Jeszcze do tego dodałbym kilka pomniejszych elementów, ale już te... przepraszam, jeszcze ostatnio, jednak dodam jeszcze czwarty element. W pewnym sensie nawiązujący też do tego, o czym mówiłem, o anomaliach, mówiąc o Polsce. Upał, ale nie taki upał, jak my mamy tutaj w Polsce. Tam do tego dochodzi jeszcze 100% wilgotność powietrza prawie. Czyli człowiek permanentnie jest mokry. I to z racji tego, że Filipiny, a potem jeszcze jak jechałem na południe, Malezja, już nie mówiąc o Indonezji, znajdują się w strefie równikowej, tam to słońce nie pada pod kątem tak jak tutaj w Polsce. Nawet jak mamy te 40 stopni, to da się wyjść. Byłem na przykład w weekend w Bydgoszczy i chodziłem normalnie w ciągu w południe o 12, o 1 w południe. W tym 40-stopniowym upale przechadzałem się uliczkami. Oczywiście nie było to super komfortowe, było gorąco, ale to słońce nie zgniatało tak jak jakiś tłok, jak imadło. Natomiast w krajach znajdujących się bliżej równika, to słońce pada prostopadle, nie pada pod kątem. Po prostu to jest taki młot, gorący młot, przygniatający do ziemi z nieba, z góry, i nie da się chodzić po ulicy w południe na Filipinach, nawet w trakcie tej pory suchej, kiedy jest stosunkowo najchłodniej w ciągu roku. No nie da się po prostu, bo to słońce zgniata. Jak jeszcze jestem na rowerze i jadę, no to jest okej, okay, jest jakiś lekki podmuch wiatru, jest ruch powietrza, ale jak się zatrzymam, no jestem momentalnie mokry i nie będę stał dłużej niż 2-3 minuty ze słońca, muszę poszukać jakiegoś cienia. Więc jakby ja ten upał w jakiś stopniu toleruję. To jest chyba taki, wydaje mi się, że to jest chyba ten pierwszy, najważniejszy czynnik, który sprawiłby, że nie wszyscy by się tam w tych krajach na rowerze odnaleźli, z racji tej zdolności, nawet nie umiejętności, po prostu jakiegoś może naturalnych predyspozycji znoszenia wysokich temperatur, temperatur połączonych z wysoką wilgotnością. Bo to jest naprawdę nieprzyjemne. Jest po prostu, człowiek jest cały czas zlany potem. No. Jak się zatrzyma, no to jest nieprawdopodobnie nieprzyjemne uczucie takiego lepienia się, klejenia. Czym innym oczywiście jest pojechanie na Filipiny, leżenie na plaży, prawda, powrót do hotelu klimatyzowanego, siedzenie pod palemką, picie drinka, piwka, cokolwiek, spacery po plaży przy zachodzącym słońcu, zachody słońca fantastyczne i tak dalej. No a jednak czym innym jest wysiłek fizyczny, ruch od rana do wieczora. I to wtedy no inaczej się ten upał odbiera, prawda? To tak jak, no nie wiem, no jak ktoś w Polsce narzeka na te 35-40 stopniowe upały, ale jak pojedzie na wakacje do Egiptu czy gdzieś w inne rejony, gdzie jest gorąco, to okazuje się, że te upały są czymś bardzo pożądanym i nawet jest bardzo fajnie, bo jest bardzo ciepło, no ale człowiek jest na plaży, a nie w mieście zabetonowanym najczęściej, bez wielu możliwości schowania się w cieniu.

0: Wydaje mi się, że leżenie na plaży z drinkiem to chyba nie jest twoja bajka.
1: To znaczy, to ma swój urok i nie mówię, że nie leżałem, ale kilka razy dosłownie zdarzyło mi się, na przykład jadąc przez Filipiny, odwiedziłem jednego znajomego i dwóch nowo poznanych Polaków, którzy mieszkają na Filipinach, mają filipińskie rodziny. Znaczy jeden chłopak ma dziewczynę, nie ma dzieci, natomiast dwóch innych, których odwiedziłem, mają dzieci i Filipinki za żonę. I z nimi byłem na plaży i wylegiwałem się na plaży, ale to było, to nie jest jakieś takie dla mnie bardzo, jakby to powiedzieć, nie jest to aktywność, która mi sprawia, aktywność też brak aktywności, to nie jest sposób spędzania, może tak, to powiem, że to nie jest sposób spędzania wolnego czasu, który jest dla mnie wysoce atrakcyjny, aczkolwiek na zasadzie jakiejś odmiany, czemu nie, porównam to na przykład do zjedzenia pizzy, ja nie lubię pizzy, nie wiem, jakby nie lubię, śmierdzi mi na przykład topione sery, ale proszę sobie wyobrazić, że od czasu do czasu zjem i jakąś taką perwersyjną przyjemność mi to wtedy sprawia. Chociaż muszę ją zalać połową opakowaniem ketchupu, co bardzo burzy często osoby, które siedzą przy mnie i jedzą pizzę, mówiąc, że to właśnie ja zabijam smak. Ale ja właśnie zabijam sobie ten smak, którego nie lubię, oblewając pizzę dużą, bardzo dużą ilością ketchupu. Wtedy mogę zjeść taką pizzę.
0: Teraz możemy sobie zrobić przerwę na pizzę, a z Piotrem Strzyżyszem, który jest gościem dzisiejszych naszych Małych Wysp, spotkamy się już za chwilę.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Piotr Strzeżysz jest gościem dzisiejszych naszych małych wysp. Piotr dzisiaj opowiada o swojej kolejnej podróży i on to robi najlepiej. Wystarczy posłuchać.
6: Te Filipiny dla mnie skończyły się na południowej wyspie Mindanao, która też, jakby to powiedzieć, no nie ma dobrego PR-u. Tam są, jeszcze chyba nadal są, na ile orientuję się. To znaczy, do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że jadąc na południe, jadąc przez Filipiny, kiedy ludzie pytali mnie, gdzie ja jadę i mówiłem, że jadę na Mindanao, to bardzo trwożliwie na mnie spoglądali, mówiąc, że ale tam są muzułmanie. Prawda? Tak jakby dla nich, a Filipiny są krajem katolickim, tam większość osób jest wyznania, jest katolikami i dla tych osób, które chyba, to znaczy nawet nie chyba, bo z niektórymi rozmawiałem i okazywało się, że one nigdy w życiu muzułmanina nie spotkały, to był jakiś synonim zagrożenia. I to nie jest pierwszy kraj, w którym ja się z tym spotkałem, prawda? Moje własne doświadczenia z osobami wyznającymi islam, z muzułmanami są jak najbardziej pozytywne. Nie wiem, czy... Nie no, no, no, oczywiście bywało, że coś się zdarzyło, ale generalnie jako całość, tak uogólniając, mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia i bardzo dobrze te słowa mi się kojarzą. Oczywiście wiem, że wiem, jakie one mają no, konotacje, jak wybrzmiewają w innym kontekście, ale w takim kontekście podróżniczym, podróżując przez kraje, w których czy islam, czy jest religią państwową, czy nawet nie, tylko po prostu jest tak jak na przykład w Indonezji, prawda? To też potem przejechawszy Malezję, wjechałem do Indonezji i tam się trochę zrobiły takie Filipiny, ale to może o tym za chwilę powiem. Ale co ja chcę powiedzieć, że wjechałem, to znaczy dojechałem na to Mindanao, dopłynąłem, bo poruszałem się między wyspami promami bądź statkami większymi, pasażerskimi i na Mindanao płynąłem z takiej niewielkiej wyspy Sikihor. No i tak jak myślałem, to te wszystkie takie obawy tych osób, z którymi rozmawiałem, no były, przynajmniej ja z mojego doświadczenia uważam, bezpodstawne. No znów spotkała mnie tylko po prostu czysta gościnność ludzi, jakieś miłe zainteresowanie, ciepło, życzliwość. No sam superlatywy mógłbym teraz wymieniać po kolei, odmieniać wszystkie synonimy słowa gościnny. Naprawdę, coś wspaniałego. Jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem, Filipiny... Gdyby nie to wszystko, o czym wcześniej mówiłem, czyli ten hałas, ta pogoda, ten upał, ta wilgoć, no to jeżeli ktoś szuka relacji, jeżeli ktoś podróżuje po to, żeby doświadczać relacji z drugim człowiekiem, to szczerze polecam Filipiny jako miejsce docelowe czy tranzytowe, gdyby ktoś dalej płynął. No właśnie, i teraz co? Dopływam do tego Mindanao. Przejechałem część Mindanao zachodnią, kierując się do takiej miejscowości Zamboanga. I miałem taki plan, że spróbuję przedostać się na Borneo, na wyspę Borneo, która jest podzielona przez dwa duże kraje i jeden malutki, ciśnięty w jeden duży kraj, czyli Malezję, czyli mówię teraz o kraju Brunei. I południe wyspy zajmuje Indonezja, zwana Kalimantanem, czyli ta indonezyjska część wyspy zwana jest Kalimantanem. No i okazało się, że jedyne połączenie pomiędzy tym miastem Zamboanga na wyspie Mindanao na Filipinach, a Malezją jest skasowane. Dlatego, że kilka tygodni przed moim przyjazdem do Zamboangi zatonął statek, który obsługiwał to połączenie. I po prostu skasowano, zawieszono wszystkie kursy, w ogóle jakby wszystkie linie, wszystkie kursy tej linii Aleson, to jest linia filipińska, i po prostu wszystkie kursy zostały zawieszone. No i zrobił się problem, jak się teraz przedostać do tej Malezji. I nie będę opowiadał o tych wszystkich takich perturbacjach, jakichś zawirowaniach tam, które miały miejsce w tej Zamboandze, bo uparłem się, że jednak spróbuję się do tej Malezji przedostać, dlatego że byłem już tak zmęczony tymi Filipinami i pomyślałem, że jak ja teraz wrócę do domu, to będzie we mnie tylko jakaś taka jedna wielka frustracja po prostu, że no, przejechałem te Filipiny. Nie było mi tam za dobrze, pomimo tych super przyjemnych, miłych spotkań z ludźmi. No, wymęczyłem się, no jak naprawdę, no jakbym, no nie wiem gdzie był, na dwa miesiące pojechał i łupał łomem w jakichś kamieniołomach. I co? I to nie tak to miało wyglądać. A z tego, co słyszałem od znajomych, którzy byli na Borneo, którzy byli w Malezji, to wydawało mi się, że wszystko to, czego mi brakowało na Filipinach, czyli mniejsza gęstość zaludnienia, czyli to, że będzie więcej możliwości rozstawienia się gdzieś na dzikoznamiotem, no, że będzie ta przestrzeń, której mi brakowało na Filipinach, że będzie ciszej. I jeszcze jeden element, o którym zapomniałem powiedzieć, jedzenie. Nie, no nie chcę teraz już tak po prostu brnąć znów w ten taki minorowy ten ton i tak, żeby to nie była, żeby nie wyszło teraz z tej audycji jakaś taka litania narzekań na temat Filipin, ale tam było tak beznadziejne jedzenie, naprawdę, tam był prawie cały czas tylko ryż z kurczakiem. No ryż z kurczakiem, naprawdę, ryż z kurczakiem, prawie zero warzyw, bardzo mało owoców, co mnie bardzo zdziwiło też, a jak były owoce, to były nieprawdopodobnie drogie. Mango, no nie, kosztowało prawie tyle, co w Polsce, a przecież tam rosną te owoce, dlaczego one były takie drogie. Drogie noclegi. Nie, no już koniec. Koniec o Filipinach. Więc już miałem po prostu tak dość tych Filipin. I uparłem się, nie, no, muszę się dostać do tej Malezji. I okazało się, że to jest możliwe, ale wiązało się z pływaniem takimi łodziami, lęczami, katamaranami i takimi łódkami, które mają takie pławiki po bokach. Z wyspy do wyspy. No i ja płynąłem najpierw z Zamboangi na taką wyspę, żebym teraz zaraz nie pomylił tych wszystkich nazw. Basilan, potem Holo, potem Bongao na Tawi Tawi i z Tawi Tawi dopiero się dostałem do Malezji, więc to trwało tak około 2 tygodni, może trochę mniej, już nie pamiętam dokładnie. I no i dostałem się na Borneo do Malezji i naprawdę po prostu pierwsze chwile, dosłownie chwile nawet po wyjściu z łodzi, to była taka duża łódź motorowa, którą płynąłem już na Borneo z tego ostatniego miejsca na Filipinach, czyli z wyspy Tawi Tawi, z miasta Bongao. Wysiadam w porcie w Malezji i nagle rzeczywiście wszystko jest, czego mi brakowało. To znaczy, pierwsza rzecz to jest cisza. Jadę ulicą, jadę do takiego małego miasteczka, Lahat Datu się nazywało to miasto, i w tym mieście jest po prostu cicho. Jadą elektryczne samochody, jest ich mało, jest niska zabudowa, są wielkie place, na których nikogo nie ma. Pierwsze miejsce, do którego poszedłem coś zjeść, jakieś w ogóle zupełnie rewelacyjne jedzenie, takie naprawdę po prostu rewelacyjne, to były jakieś warzywa w jakimś sosie, już nie pamiętam nawet co to było, kawa była. Okazało się, że w Malezji bardzo popularną sieciówką, uwaga, to będzie fajne, jest sieciówka, która teraz też przejmuje rynki w Singapurze, była w Brunei, nazywa się ZUS. Z-U-S. ZUS, tak jak nasz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli taki ogromny, wielki szyld ZUS, jak widziałem, no to od razu miałem uśmiech od ucha do ucha, bo wiedziałem, że wchodzę tam do środka i mam dobrą kawę za równowartość 4-5 zł. Piję naprawdę świetną, mocną, dobrą kawę. ZUS. A jeszcze proszę sobie wyobrazić, w tym ZUS-ie był internet hasłem w każdej sieciówce, w tym ZUS-ie, w tej sieciówce kawowej, najbardziej popularnej w Malezji, czyli ZUS Coffee, hasło brzmiało: nie ma ZUS-u bez ciebie. There is no ZUS without you. Prawda? No, to też... No, wszyscy chyba słuchający mnie teraz mają pewnie jakieś swoje własne czy doświadczenia, czy skojarzenia z ZUS-em. Wszyscy wiemy, jaki ZUS jest, bądź jaki nie jest. czy jest nasze mniemanie prawdziwe, czy też nie. Ale no tutaj właśnie... Być może jestem pierwszym Polakiem, który lubi ZUS. No nie wiem, może są też inni, ale może inaczej. Może jestem pierwszym Polakiem, któremu ZUS się dobrze kojarzy. O, albo no nie pierwszym, ale jednym z nielicznych. O, może tak. I ta Malezja, no naprawdę bardzo dobrze mi się jechał przez Malezję, ale znów, no gdybyś mnie zapytała na przykład, czy jazda rowerem przez Malezję jest dla każdego. No w ogóle jazda rowerem samotna szczególnie nie jest dla każdego i ta jazda przez Malezję też pewnie nie jest dla każdego. Na pewno nie jest jazda rowerem przez Malezję dla osób, moim zdaniem nie byłaby dobra dla osób, które mają na przykład problem poruszania się w jednak mimo wszystko jakimś ruchu takim na głównych drogach, bo tam za bardzo nie było najczęściej jak jechać, trzeba było jechać główną drogą. Ogromnym minusem właśnie poruszania się rowerem po Malezji jest to, że tam nie ma pobocza. Są wąskie drogi, nie ma pobocza i bywa, że ten ruch nagle jedzie się powiedzmy dzień, dwa długim odcinkiem drogi wzdłuż północnego wybrzeża jechałem. I nagle jest duży ruch, nie wiadomo skąd. Znaczy wiadomo, on się jakby tak nagle pojawia, bo pojawiają się plantacje palmy olejowej. Właściwie cała ta część północna wyspy jest wycięta pod uprawę palmy olejowej. Nie wiem, jak to wygląda w środku tej wyspy. No wyspa jest ogromna, ale ogromne połacie kraju, ogromne połacie dżungli, ta wschodnia część Malezji. To są naprawdę, to są ogromne tereny. To są po prostu ciągnące się po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów tereny. Wycięta dżungla do cna. Nie ma nic tam. Cała fauna, flora, która tam była, żyła, jej nie ma, no bo nie ma drzew, są palmy. No z palmy jest kasa, więc to samo podobno jest na Sumatrze, w tej indonezyjskiej części Sumatry i potem ta malezyjska część, także to półwyspu już indochińskiego tam wyżej, jadąc tak już na mapie, palcem po mapie w stronę Tajlandii, więc tam podobno też wszystko jest wycięte, znaczy wszystko, no pewnie większa część kraju, terenu jest wycięta pod uprawę palmy olejowej. No, więc jeżeli jest ta palma olejowa, no to pojawiają się ciężarówki. Jest po prostu ogromny nagle ruch ciężarówek i one bardzo blisko wyprzedzają. To znaczy jest takie... No trzeba się do tego przyzwyczaić, że jest duży ruch, że nie jest to przyjemne, no bo nie jest to przyjemne, jak jedzie korowód ciężarówek jedna po drugiej. One już trochę smolą bardziej niż te samochody elektryczne, których jest bardzo dużo w Malezji i jest to już mniej przyjemne, więc to ten taki aspekt może tutaj jest mniej przyjemny, więc takie osoby, które na przykład no, nie lubią jednak przemieszczać się po terenie, który... No i nie lubią jeździć głównymi drogami i czują się niepewnie, jak poruszają się po głównej drodze z racji tego natężenia ruchu, to raczej by im się tam nie podobało, no plus dochodzi ten upał. Jednak cały czas jest gorąco, cały czas jest wilgotno. Natomiast no mnie po tym pobycie na Filipinach bardzo mi się w Malezji podobało. Było bardzo dobre jedzenie, była dobra kawa. Były tanie noclegi, były fantastyczne zachody słońca, jechałem praktycznie cały czas wzdłuż wybrzeża. Bardzo dobrze Malezję wspominam. Dużo też takich spotkań z ludźmi, ale nie takich... To znaczy Malezyjczycy w porównaniu z Filipińczykami dla mnie byli tacy bardziej zdystansowani. Oni nie byli tak bardzo otwarci na kontakt. To znaczy nie, że każda osoba, która mnie widziała, to od razu do mnie biegła i coś chciała porozmawiać, zapytać, czy po prostu ze mną pobyć. Tylko to było na zasadzie takiego najpierw zbombardowania się spojrzeniem, czy rzeczywiście obie strony mają ochotę zagadać, ale to było bardzo subtelne. To było takie często takie bardzo subtelne było to i to było wygodne jak dla mnie. No i oczywiście masa miejsca pustego na rozbicie namiotu. No to było też bardzo wygodne, że właściwie jeżeli miałem ochotę na nocleg na dziko gdzieś, to się mogłem rozbić, czułem się tam absolutnie bezpiecznie, zupełnie absolutnie, no po prostu 100%. To jest jedna rzecz. Jeszcze takie bardzo też rzeczy może z jednej strony nieistotne, ale z drugiej strony istotne. Na przykład bardzo częstym problemem, jak podróżuje się rowerem po świecie, są psy. I to nawet nie bezpańskie psy, tylko właśnie pańskie psy. Takie psy, które mają swój teren, które mają swoje terytorium. Bezpańskie psy bardzo rzadko atakują. Bardzo rzadko. Bezpańskie psy to są psy skundlone, które na samo spojrzenie w ogóle człowieka na nie podkulają ogon i uciekają. Ale właśnie takie psy, które są pewne, które się często też grupują i z podwórek na przykład wybiegają i biegną, no i próbują dosięgnąć łydki. To one są problemy i w Malezji w ogóle nie było psów. Tam praktycznie w ogóle nie było psów. No, na Filipinach właśnie psy były z jednej strony problemem. O, to jest kolejny element, jeszcze do Filipin może wrócę, no, tak już ostatni raz obiecuję. Ale na Filipinach to był chyba pierwszy kraj, w którym widziałem tak dużo psów, praktycznie każdego dnia po kilkanaście psów uwiązanych na łańcuchach, które te łańcuchy miały no, maks metr, pół metra. Na łańcuchach te psy w ogóle nie miały ruchu. No, po prostu przy budzie uwiązane na jakimś grubym łańcuchu, czy sznurze, czy czymkolwiek. Takie psy, które no, wyglądały jak kupa nieszczęścia. Chude, zabiedzone, no w ogóle na krawędzi jakiegoś już kompletnego, zupełnego wycieńczenia. Często zostawiane w jakichś miejscach, gdzie chyba tam w ogóle nikt te psy codziennie nawet nie odwiedza. Jakaś buda gdzieś za wioską i na półmetrowej długości jakimś powrozie czy łańcuchu grubym, jak od bydła uwiązany pies. Spojrzenie w oczy takiego psa nikomu nie życzę. To znaczy jakby ilość jakiegoś żalu, takiego smutku, nie wiem, jak to nawet opisać. Nagle pojawiające się, patrząc na takie po prostu zabiedzone stworzenie. No i to jakby był kolejny element, który jakby dokładał do tego obrazu mojego Filipin. Już pomijając jakąś biedę i tak dalej, warunki, w jakich ci ludzie żyją. No i potem ta Malezja, która jest o wiele bogatszym krajem od Filipin. Nagle była dla mnie takim, nie chcę powiedzieć rajem, ale naprawdę taką dużą odskocznią. Może gdybym od razu na przykład zaczął pedałować w Malezji, to aż tak bardzo nie miałbym takich dobrych wspomnień, bo nie, jeszcze to jest na zasadzie kontrastu. Po Filipinach ta Malezja mi się wydawała takim miejscem, że fantastycznie mi się tutaj jedzie po tym kraju. Naprawdę, szczerze polecam, jakby państwo mieli ochotę i komuś nie będzie przeszkadzał czasami ruch na drodze, ciężarówka jedna po drugiej miejscami. I dobrze znosi upały, to Malezja, ta na części Borneo, bo znów no Malezja jeszcze jest po drugiej stronie, na części półwyspu, to tam nie byłem, gdzie znajduje się stolica Malezji Kuala Lumpur, to tam nie byłem, ja byłem tylko na wyspie Borneo, co i tak no jest, nie jest takim znów niczym, bo ja przez tą Malezję przyjechałem, tam chyba wyszło coś koło 3000 chyba z hakiem kilometrów, a to był przecież tylko fragment kraju, więc to są duże odległości, to jest ogromna wyspa i no i więc tym bardziej jak ktoś jedzie na urlop 2-3 tygodnie, no to spokojnie, no jest tam gdzie pojeździć, można byłoby sobie wytyczyć ciekawą trasę i ja zdecydowanie polecam, tylko no, proszę mieć na uwadze, że jest tam gorąco, wilgotno i czasami nie ma innej opcji, trzeba jechać główną drogą, bo dróg jest niewiele, tam jeszcze cały czas w części wyspowej, czyli w dżungli mieszkają cały czas lokalne plemiona, które tam głównie poruszają się rzekami. To są ludzie rzek, mieszkają tam w takich, nawet trudno nazwać to wioskami, tam są takie tak zwane longhousy i z angielskiego długie domy. Konstrukcyjnie, architektonicznie to jest przenoszone na wybrzeże. No ale to nie ma sensu, no bo jeżeli taki betonowy, taki longhouse, długi dom jest wybudowany na wybrzeżu i on jeszcze, nie daj Boże, nie ma klimatyzacji, no to tam w środku to jest puszka, to się można będzie podusić, no. To jest tylko tak jakby może kulturowo próba od przeniesienia w jakiś sposób no, o te architektonicznie, konstrukcyjnie tych powiedzmy nie warunków, tylko tak obrazowo przenieść w pewnym sensie jakąś namiastkę tego, co mają w dżungli, no ale jednak tam no, w dżungli te longhouse'y składają się z to są pomieszczenia, w których żyje taka powiedzmy jedna społeczność wioskowa, może to być kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin w jednym takim długim budynku, konstrukcji, no ale tam jest przewiew, to jest z drewna, to jest zupełnie co innego niż jakieś betonowa konstrukcja, no, przypominająca te longhouse'y. No i oni tam się przemieszczają rzekami, tam nie ma dróg, tylko jest transport rzeczny, więc jest jakby transport, odbywa się wzdłuż rzek, które przebieg mają z reguły północ-południe, te rzeki biegną z północy na południe i tam wciśnięte właśnie te wszystkie wioski, czyli te longhouse'y w stronę południową od wybrzeża, no to do nich nie ma dróg. Są tylko możliwości dostania się do większości drogą wodną. Podobnie byłoby na Kalimantanie, jakbym tam przejechał na drugą stronę i jechał południową częścią Indonezji, to ten też, no w pewnym momencie droga się kończy. Gdybym chciał się dostać gdzieś tam w górę rzeki jeszcze, no to trzeba by popłynąć łodzią. No ale to jakby ja akurat nie miałem ochoty na coś takiego. Jakby ktoś miał ochotę, to naprawdę to byłaby też ciekawa na pewno przygoda. I to już na pewno, to już byłby inny poziom trudności, jeszcze dodatkowy. Ale też atrakcyjności, co kto lubi. O rany, pół godziny rozgadałem się, a było jedno pytanie tylko.
5: I dlatego to będzie pierwsza część spotkania z Piotrem Strzeżyszem, który jest może nieczęstym, ale gościem naszych Małych Wysp. Piotr opowiada o swoich podróżach, Piotr fotografuje, Piotr pisze książki, które polecam. Jak słychać, to są bardzo ciekawe opowieści. Możecie również zajrzeć na stronę On The Bike Piotr Strzeżysz. Tam jest mnóstwo informacji o podróżach Piotrka i materiałów, które stworzył podczas wyjazdów. Na dzisiaj to wszystko. Kolejna część rozmowy z Piotrkiem już za tydzień. Do usłyszenia.

0: tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Wszystko gra.

0: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali – Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioło.
1: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
0: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
2: To jest martwa woda, nie? Jeszcze to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
3: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
4: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
5: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
0: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
6: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
7: No Zara Larsson i Florence and the Machine, to podstawowo.
8: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
9: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę.
10: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, które możesz spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
0: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz. Na południu Polski dzisiaj bardzo gwałtowne burze, zwłaszcza na Śląsku. Burze były też na wschodzie Polski. Jutro powinno być już spokojniej, niebo przeważnie pogodne, a opady deszczu, nawet jeśli będą, to nie powinny wyrządzać takich szkód. Temperatura jutro wszędzie około 25 stopni.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104,9 FM.

0: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
1: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
0: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
0: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
3: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
0: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76. i 85. minucie. Ogromne burze, duże zniszczenia na południu Polski, powalone drzewa i zalane ulice. Na wschodzie też było gwałtownie i burzowo. Jutro powinno być już spokojniej i przede wszystkim chłodniej. Temperatura w całej Polsce około 25 stopni.
4: Słuchacie Bonton Radio.